deszcz. Kiedy jest szaro i smutno, wsiadam do samochodu, włączam radio jedyne. Pogoda. Krzysztof Szuster.

Radio Pogoda. Przeboje dla wszystkich pokoleń.

Uczyniłaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego kleszcz, bo on musi przecież grać, bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście, więc cóż ci dam?

0: dzieci mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz.
1: Milusińscy.
2: Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Bandoneonista i akordeonista Wiesław Przątka.

0: Radio Pogoda 104.1 FM.
1: Zgoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Ujrzałam cię po raz pierwszy w życiu i serce me w ukryciu. Cicho, że pnęło, to jest on. Nie wiem dlaczego, wszak byleś obcy, są w mieście inni chłopcy. Ciebie pamiętam z tamtych stron. Kupiłeś ergo i w mym sklepiku zawsze tak pełny krzyku. Wszystko ucichło, nawet ja. Mówiąc adieu, się śmiałeś do mnie. Ach, jak mi żal ogromnie, że cię nie znałam tego dnia. O mój wymarzony.

Pamiętam dzień, było popołudnie, szłam umyć się pod studnię. Tej samochodem przybył wraz, przy tobie siedziała ona, żona czy narzeczona. Jakby przez mgłę widziałam was, coś zakręciło się w mojej głowie.

jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna, wie, że to

0: jak to dziewczyna.
1: Wszystkich słuchaczy Radia Pogoda bardzo serdecznie pozdrawiam. Tomasz Kozłowicz.

oczy błyska. Lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić, bo chleba dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska.

Święty Antoni, święty Antoni, strach mnie od rana opada. Palą mnie skronie, w uszach mi dzwoni, już pewno wieś.

0: to promocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki zaczynane z uśmiechem.
3: Wspomnienia, które bawią.
4: Popołudnia spędzane na rozmowie.
5: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja.
6: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry, dziś piątek i na początek najważniejsze wiadomości.
7: Nie żyje operator filmowy Witold Płóciennik. W szkolnych stołówkach sanepid robi niezapowiedziane sprawdziany. Polskie siatkarki wygrały z Holandią, są w półfinale Mistrzostw Europy.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
6: Michał Pierzchała.
7: Tragiczny finał poszukiwań zaginionego operatora filmowego Witolda Płóciennika. Wieczorem znaleziono jego zwłoki w lesie na obrzeżach Lubniewic w Lubuskiem. Teraz śledczy będą wyjaśniać, czy do jego śmierci mogły przyczynić się osoby trzecie. 56-letni Płóciennik ostatni raz był widziany w sobotę nad jeziorem Lubiąż w Lubniewicach. Przyjechał tam odpocząć. Wcześniej wraz z ekipą filmową pracował. Witold Płóciennik był autorem zdjęć m.in. do serialu Ołowiane dzieci. Zmiany w szkolnych stołówkach pod lupą sanepidu. Kontrole będą prowadzone bez zapowiedzi, a inspektorzy sprawdzą, czy jadłospisy spełniają nowe wymagania. Sanepid przyjrzy się też standardom przygotowywania posiłków, bo z tym bywało różnie, mówi Marek Waszczewski z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
8: To tak naprawdę były kwestie związane albo z ogólnym stanem sanitarno-higienicznym, czyli z czystością, albo były to kwestie związane na przykład z użyciem produktów po terminie ważności, albo z niewłaściwym ich przechowywaniem, czyli na przykład poza lodówką, te, które powinny być w lodówce, podwójnym mrożeniem. Takie przypadki też niestety ciągle się zdarzały.
7: Nowy jadłospis ma być zdrowszy, więcej warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, a mniej soli, cukru i mięsa. Smartfony i komputery będą drożeć, nie mają wątpliwości analitycy, a powodem jest kryzys na rynku komputerowym. Pamięci RAM. Gigabajty zdrożały kilkukrotnie. Dlaczego? Tłumaczy Michał Stajniak, analityk firmy XTB.
9: Producenci oczywiście mają ograniczone możliwości produkcji. Jeżeli mamy właśnie wielki popyt, no to mogą sobie one ustawiać po prostu ceny w zasadzie jak chcą.
10: To prosty przepis na droższy sprzęt?
9: Tak, sprzęt, elektronika użytkowa będzie po prostu droższa. Wzrost cen będzie w zależności oczywiście od tego, jakie pamięci korzystamy, ile tej pamięci, no to będzie od 10% do nawet 30%.
7: Pod koniec tego roku cena przeciętnego smartfona może być o 1/4 wyższa niż w ubiegłym roku. Zamiast lasu ma być cmentarz. Mieszkańcy Wejherowa na Pomorzu protestują przeciw rozbudowie nekropolii. Pod topór ma iść blisko 7 hektarów lasu w dzielnicy Śmiechowo. Władze miasta tłumaczą, że nie ma innego miejsca na cmentarz, a mieszkańcy na to, że to ich ulubione miejsce do spacerów i wypoczynku.
11: Tutaj bardzo dużo ludzi kupiło mieszkania tylko i wyłącznie ze względu na to otoczenie. Nie, na ten las.
12: My mówimy nie, tak nie wolno. Miasto to mieszkańcy, nie prezydent.
7: Protestujący twierdzą, że cmentarz można zbudować gdzie indziej. Ratusz w Wejherowie zbiera opinię w tej sprawie do połowy września. Siatkarki reprezentacji Polski awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwone w ćwierćfinale rozegranym w Stambule pokonały Holenderki 3-1. Półfinał w sobotę z Włoszkami. W drugim półfinale zagra Turcja z Serbią. Kolejny sukces tym razem Igi Świątek. Nasza tenisistka awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Wygrała z Argentynką Nadią Podorowską. Na tym samym turnieju Maja Chwalińska i Magda Linet awansowały do drugiej rundy Debla.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
6: Powstają kolejne kilometry ścieżek rowerowych przy trasach krajowych województwa opolskiego, a chodzi m.in. o drogę krajową numer 94 na odcinku Skarbimierz-Żłobizna. Na razie w tych miejscach wciąż trzeba liczyć się z utrudnieniami, ale w ciągu kilku najbliższych tygodni obie te inwestycje się zakończą.
1: Radio Pogoda, 104.1 FM. Pogoda w Opolu.
6: Wszystko wskazuje na to, że przed nami najcieplejszy dzień tego tygodnia w Opolu. Termometry mają pokazać 27 stopni maksymalnie około godziny 16, 24 stopnie będzie w południe. Na razie mamy w granicach 18 stopni w regionie już teraz. Przeważać dzisiaj mają jednak chmury nad Opolszczyzną, tak wynika z prognoz. Od czasu do czasu pojawi się słońce, a najbliższej nocy trzeba już spodziewać się deszczu.
1: Radio Pogoda. Pogodny poranek, Radia Pogoda.
6: 4 minuty po 6:00, no to mamy piąteczek, pierwszy wrześniowy, Asia Kruk, dzień dobry. 4 września.

Dzisiaj 247 dzień roku, do końca roku 118 dni, do końca astronomicznego lata 18. Słońce wstało 8 minut przed 6, zajdzie o 19.17. Dzień będzie krótszy od najdłuższego w roku o 3 godziny i 22 minuty. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień, bo dzisiaj, proszę Państwa, mamy Wigilię. Mamy Wigilię dekady pogodnego poranka w Radiu Pogoda, który prowadzą Zygmunt Heizer i Asia Kruk. Dziesiąteczka stuknie nam jutro, no ale oczywiście świętować i prosić Państwa o wspomnienia, co Państwo pamiętają z tych 10 lat. Może spotkanie jakieś z nami, może coś, co powiedzieliśmy na antenie z Zygmuntem. Będziemy o tym dzisiaj wszystkim rozmawiać. Na razie budzimy się przy najpiękniejszych melodiach. To jest niezmienne. No trochę jak pogodny poranek już. Danuta Ryń z Bogdanem Czyżewskim, a za chwilę 2 plus 1.

0: Należałoby się pośpieszyć, a już za chwilę przejść do sprintu. Do końca lata 18 dni. 10 minut po 6, pogodny poranek w Radiu Pogoda i przegląd porannej prasy. Michale, co w gazetach w piątku?
1: Gazeta Wyborcza na początek i pierwsza strona. Uber do sądu, to jest tytuł artykułu. 240 tysięcy kierowców Ubera z 7 krajów europejskich, w tym z Polski, złożyło pozew zbiorowy przeciwko firmie. Zarzucają, że algorytm, który ustala ich wynagrodzenie, celowo zaniża zarobki. O. Na potwierdzenie pokazują dwa niezależne badania. To bo to działo tak. Sama firma jest de facto tylko pośrednikiem. Kierowca dostaje właśnie kurs i musi się podzielić zyskiem za to, że dostał zlecenie. Mhm. No tyle te, że kierowcy mówią, że niektóre kursy to jest prowizja kilkuprocentowa, ale przy niektórych jest nawet 50%. Twierdzą, że dowiadują się dopiero po zakończeniu kursu, ile faktycznie zarobią. Firma, no właśnie, odrzuca te wszystkie oskarżenia, no ale wielkość tego uczestników tego pozwu robi wrażenie. 240 tysięcy kierowców chce się sądzić. Szczegółowo dzisiaj opisuje to na pierwszej stronie Gazeta Wyborcza. W Rzeczpospolitej artykuł o tym, że Polacy pokochali suplementy diety. Sięgamy po nie niemal tak samo regularnie, jak po produkty spożywcze.
0: Kompletnie kupuje bez sensu.
1: Je 75% Polaków, czyli ponad 23 miliony osób. No to jakby tak policzyć, to tylko chyba noworodki i małe dzieci nie kupują. Mhm. Była rządowa próba zaostrzenia regulacji prawnych dotyczących rynku suplementów, ale już wiadomo, że rząd z tej próby się wycofa ku uciesze producentów. O tym dzisiaj w Rzeczpospolitej, a w Super Ekspresie informacja o tym, że Amerykanin kryje się w polskich lasach.
0: Czyli?
1: Grzyb.
0: A, ten tak, tak, to no. Mówiliśmy.
1: Złotoborowik wysmukły i tutaj są dowody na to, że początkowo był widziany w lasach północnej Polski, ale z czasem zaczął być spotykany także w innych regionach. Czym różni się od borowika, bo bardzo go przypomina? Ma wydłużony, smukły trzon wpadający w odcienie złota, kapelusz jest brązowy, jak u borowików, ale jego skórka wygląda tak, jakby była nieco za duża i lekko z niego zwisa. Ten opis dzisiaj w Super Ekspresie. Opis i zdjęcie.
0: Polecamy gorąco.
1: Grzyba i szczęśliwego grzybiarza.
0: No właśnie, kiedyś rozmawialiśmy o tym i państwo mówili, że Amerykanie to zawsze były w Polsce, tylko mniej ich po prostu było, a teraz jest coraz więcej. Oj, grzyby mają swój własny świat i wiedzą, że gdzie są braki na rynku, tam uderzają i po prostu anektują. A tak wracając jeszcze do tych suplementów diety, gdyby lekarze, gdyby to było na receptę, to by nie było takich problemów z suplementami diety, ale to zaraz państwu powiem, co pewien lekarz kiedyś powiedział o multiwitaminie, bo to zabawne dosyć.

Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Pararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele. Piosenka canzona da slin. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł lub mogła westchnąć.

0: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Parararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę. Na ładną, niewinną panienkę.
1: Mój Boże.
0: Piosenka to są dla chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek.
0: Na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę. Na to, żebyś ty patrzał weselej. Jej słowa, melodia i rytm.
2: 18 minut po godzinie 6, prawie 19. To pogodny poranek w Radiu Pogoda. I wracamy do przeglądu porannej prasy, w którym Michał mówił o polskim rynku suplementów. 75% Polaków bierze jakiś suplement, zapewne nie jeden. Natomiast jeśli chodzi o multivitaminy, to kiedyś oglądałam wywiad z lekarzem, lekarką właściwie, bo to była kobieta. Oglądałam wywiad z lekarką, która pytana o suplementy różne, no to mówi tak, no kwasy omega-3 tak, bo tego nam zawsze brakuje. Dla kobiet jakieś żelazo, no to też. Witamina B, jeżeli ktoś nie je mięsa, tak, oczywiście. A co pani doktor z multivitaminą? A pani doktor wtedy mówi, powiem państwu nieładnie, ale szczerze, co nam daje multivitamina? To są tylko drogie siki. Przepraszam za to, co powiedziałam, ale to był cytat z pani doktor, bo tam w tej multivitaminie są tak śladowe ilości tych wszystkich rzeczy, które powinny być tam zawarte, że to czy to bierzemy, czy to nie bierzemy, absolutnie. A kosztuje swoje, to sami państwo wiedzą, więc zanim kupimy sobie jakikolwiek suplement, to nie oglądajmy reklam, tylko po prostu idźmy z tym do lekarza najlepiej. 20 minut po 6, za chwilę Anna Jantar, wielka dama, tańczy sama.
3: Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: Każda wielka piosenka ma swoją niezwykłą historię. Niektóre rodziły się z miłości, inne z tęsknoty. Wszystkie na zawsze zapisały się w sercach słuchaczy. Już od 7 września ich sekrety poznamy z pierwszej ręki. Kto zostanie nową gwiazdą cyklu Najpiękniejsze melodie Radia Pogoda? Szczegóły już wkrótce.
0: Autopromocja. Reklama.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
2: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Opole, telefon 777 100 100.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Została ostatnia reklama.
7: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD. Zaraz wracam.

0: Albano i Romina Power, sempre. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za chwilę Mieczysław Fok i jesienne róże. Jest 6:30. A teraz pytanie do Michała.
1: Jestem.
0: Michale, o czym ważnym dzisiaj będziesz mówił w wiadomościach w pogodnym poranku i w ogóle co się dzieje?
1: O Sejmie na pewno sporo będziemy mówić, bo dzisiaj trzeci i ostatni dzień obrad, a najczęściej jest tak, że w tym ostatnim dniu są głosowania i między innymi dzisiaj posłowie wybiorą nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To głośna sprawa, no bo chodzi głównie o Macieja Berka, kandydata Koalicji Obywatelskiej. Nie wiadomo, czy będzie miał poparcie wszystkich członków koalicji. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Na pewno Państwu o tym w wiadomościach opowiemy. Będziemy też mówić o wyborach na prezydenta Krakowa. Do wczoraj osoby deklarujące start mogły zbierać podpisy poparcia i musiały je złożyć. 12 osób zgłosiło chęć walki o stanowisko prezydenta Krakowa. Niebawem mamy się dowiedzieć, kto ostatecznie znajdzie się na listach wyborczych, a przypomnę, że przedterminowe wybory w Krakowie 27 września.
0: O, to już?
1: Już niebawem, za 3 tygodnie
0: mniej więcej. I będą to nie jedyne wrześniowe wybory w Krakowie, o tym jeszcze będziemy mówić.
1: Zanim wybierzesz studia, zapytaj Elę. To nowa kampania resortu nauki. Jakim jest Ela? To jest skrót Ekonomiczne losy absolwentów. Jest to baza danych, która podpowie przyszłym studentom, na co mogą liczyć po ukończeniu wybranego przez nich kierunku.
0: Czyli ile będą zarabiać, czy mają szansę na pracę.
1: I Ela to wie.
0: To interesujące.
1: I my też z Elą się spotkamy.
0: Dobrze.
1: I opowiemy.
0: No pewnie, że tak.
1: Chociaż może nie mówić za dużo, ale... Ktoś o niej opowie.
0: Dobrze, proszę Państwa, proszę słuchać wiadomości, to jest zawsze ciekawe, no i tylko sprawdzone, jak to w Radiu Pogoda. Kolejne wiadomości za 28 minut, bowiem jest za 28:07.

0: nie rok czy dwa, ale 10 latek jutro skończy Pogodny Poranek w Radiu Pogoda w kształcie Zygmunt Heizer i Asia Kruk. Zygmunt, który pewnie zmierza już do radia. Zygmuncie, machamy do ciebie i informujemy, że ciasto jest. Jest, także wiesz.
1: Dodaj jeszcze, że jeszcze jest.
0: Nie, no zaczekamy na Zygmunta, jak to? 22 444 4004. Jak się Państwu wstaje, co u Państwa słychać? Bo my idziemy na grzyby już za chwilę. Rudy Rydz, Helena Majdaniec.

0: Autopromocja.
1: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski,
2: jestem.
1: Szewczyk,
3: obecny.
1: Ziętarski, Ziętarski.
4: No jestem, no.
1: Świnki 3, żart, rozrywka oraz goście. Już jutro od 14:00.
5: Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja, reklama.
6: Szkołę ogarniamy niskimi cenami.

0: otrzymasz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów. Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
3: Kochanie, teraz jest idealnie.
2: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
4: Została ostatnia reklama.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: Reklama.
10: Drogowskaz, Radia Pogoda.
11: Z chwilą rozpoczęcia roku szkolnego kontrolę pojazdów przewożących dzieci to codzienne zadanie policjantów, przekazuje Opolska Komenda, informując m.in. o zatrzymaniu mieszkańca Nysy, który z promilami i bez prawa jazdy wiózł syna na rozpoczęcie roku szkolnego. Drogowe kontrole prędkości i trzeźwości prowadzone są codziennie.
10: Radio Pogoda, 104,1 FM.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 9 minut będzie godzina 7. Wczoraj świętowaliśmy właściwie od rana do wieczora urodziny jednej z naszych gwiazd, Stana Borysa. Zaczęło się pięknymi życzeniami i zaproszeniem na spotkanie, a skończyło tym spotkaniem. Po godzinie 18 Stan Borys wystąpił w Alei Sław, a państwo w tym czasie telefonowali do radia.
1: Dzień dobry wieczór. Tomek z Warszawy się kłania. Ja bym chciał pozdrowić serdecznie gościa, pana Stana Borysa, z którym miałem kiedyś przyjemność się spotkać tak face to face w takim salonie w Wilanowie, w którym na górze była restauracja. No i do dziś to bardzo miło wspominam, a chyba nie tylko ja, bo i ludzie, którzy wtedy ze mną pracowali, bo mimo że siedzieliśmy przy stoliku i rozmawialiśmy w rzeczonej restauracji, głos pana Stana roznosił się wspaniale, bo salon ma taki łukowaty dach i pięknie to odbijało i no nie da się ukryć, że głos jest wielki. Serdecznie się kłaniam nisko, pozdrawiam.
0: Bardzo serdecznie.
1: Wszystkiego dobrego, zdrowia panie Stanie.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy. A co to był za salon? A co to była za restauracja? A czy istnieje do dzisiaj? Byśmy wrócili wspomnieniami. Przypominamy państwu, jeżeli ktoś przegapił wczorajszą rozmowę ze Stanem Borysem, to ona już jest w podcastach na stronie www.radiopogoda.pl.

0: To jest hipnotyzujące wręcz, to co się przed chwilą muzycznie odbywało na antenie Radia Pogoda. Czek Mancione. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, wracamy do najpiękniejszych melodii, ale to już po siódmej, bo wiadomości za chwilę, Michale.
1: W nich o urlopie. Można sobie w internecie oczywiście zarezerwować noclegi w przeróżnych miejscach i takie ogłoszenie niedawno się pojawiło w dużym serwisie rezerwacyjnym. Nocleg w siedzibie brytyjskiego premiera i spotkanie ze słynnym lokatorem rezydencji Kotem Larym.
0: Da, fake na pewno.
1: Od razu fake.
0: No, będziemy to wyjaśniać,
1: tak,
0: rozumiem.
1: Za kilka minut wszystko się wyjaśni.
0: No
1: dokładnie.
0: To zapraszamy, tego trzeba posłuchać, bo to aż ja otworzyłam szeroko oczy.
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5

0: Aflatoksetony rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
3: Kochanie, teraz jest idealnie.
2: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
4: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz po godzinie 7 będziemy z Państwem oczywiście i będą też grupa Pod Budą z piosenką O mojej ulicy, a także Edward Hulewicz zaśpiewa Za zdrowie Pani, a teraz proszę posłuchać wiadomości.
5: Więcej wojskowych myśliwców nad Polską. Resort obrony odpowiada na rosyjskie prowokacje. Synoptycy ostrzegają przed opadami deszczu na północy kraju. Siedziba brytyjskiego premiera na Downing Street wystawiona w internecie jako miejsce noclegu.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 7:00.
4: Michał Pierzchała.
5: Samoloty F-16 i wojskowe śmigłowce częściej będą latać, aby chronić polską przestrzeń powietrzną. Decyzję o zwiększeniu aktywności podjął wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak tłumaczył, ma to związek z ostatnimi rosyjskimi prowokacjami w pobliżu polskich granic powietrznych. Rosyjskie samoloty wojskowe operują bez włączonych urządzeń identyfikacyjnych, co stwarza zagrożenie dla lotnictwa cywilnego. Kilka dni temu Niemcy poinformowały natomiast, że Rosja odpowiada za próbę ataku dronów na lotnictwo w Lipsku w sierpniu. Prezydent Karol Nawrocki odpowie na pytania prokuratury w sprawie niedopuszczenia czworga sędziów do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym. Śledczy chcą przesłuchać go w charakterze świadka i poprosili już o wskazanie dogodnego terminu oraz miejsca. Nawrocki deklaruje, że odpowie na wszystkie pytania. Szymon Kępka.
7: W sprawie przesłuchano już ponad 40 osób, m.in. pracowników Kancelarii Prezydenta i Trybunału, rzeczniczka Prokuratury Krajowej Anna Adamiak.
8: Prokurator nie wysyła wezwania i sam wskazuje termin, tylko tutaj jest taki ukłon w stronę prezydenta, żeby jednak to prezydent sam ten termin i miejsce określił.
7: Sprawa dotyczy ślubowania sędziów wybranych przez Sejm. Czterej sędziowie złożyli je 9 kwietnia, ale prezes Trybunału uznał, że nie było to ślubowanie złożone wobec głowy państwa. Karol Nawrocki mówi tak.
9: Zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora na przesłuchaniu i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuję osobiście, więc dojdzie z całą pewnością do takiego przesłuchania.
7: Prokuratura nie wskazuje, kiedy przesłucha prezydenta.
5: Śledztwo wszczęto w kwietniu po zawiadomieniu dwóch sędziów Trybunału. Chodzi o Marka Dziurdę, Krystiana Markiewicza, Annę Korwin-Piotrowską i Macieja Taborowskiego, którzy nie rozpoczęli pracy w Trybunale. Przed opadami deszczu na północy kraju ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptycy wydali alerty pierwszego stopnia w 3-stopniowej skali dla całego Pomorza, północnej części zachodniopomorskiego oraz zachodu warmińsko-mazurskiego. Rząd Giorgi Meloni jest od dziś najdłużej nieprzerwanie pracującym gabinetem w historii Republiki Włoskiej. Działa od 1413 dni. O jeden dzień wyprzedził drugi rząd Silvio Berlusconiego z lat 2001-2005. Rekordowy wynik rząd będzie świętować w Bari, na południu kraju. Nocleg w siedzibie brytyjskiego premiera i spotkanie ze słynnym lokatorem rezydencji Kotem Larym. Taka oferta pojawiła się w jednym z serwisów rezerwacyjnych. Jednopokojowe mieszkanie w sercu Londynu zachęcało ogłoszenie, ilustrowane przez zdjęcie słynnych czarnych drzwi z dziesiątką. Turystów mogła też skusić informacja, że aby dotrzeć do mieszkania, do słynnego budynku parlamentu, wystarczy 4-minutowy spacer. Cena okazyjna, mniej więcej około 300 zł za dobę. Tak się okazało, prowokacja brytyjskich dziennikarzy, która ich zdaniem pokazuje, że platforma rezerwacyjna zbyt słabo chroni klientów przed oszustwami. Zdołali zarezerwować pobyt, platforma pobrała nawet pieniądze. Serwis odrzuca zarzuty, twierdzi, że ogłoszenie było na tyle krótko, że zabezpieczenia nie zdążyły wykryć oszustwa.
4: Tak. Kiedy zarezerwowałam sobie nocleg na jednej z popularnych serwisów rezerwacyjnych, dojechałam do tego noclegu, a w moim noclegu, pokoju dwuosobowym, było chyba 6 młodych Holendrów, którzy zajmowali już mój pokój.
5: Ale Basiu, ogłoszenie,
4: to już mnie nic nie zdziwi.
5: Ogłoszenie trzeba czytać do końca. To w pakiecie było.
4: Tak, jasne. A taki tani był ten nocleg.
5: No właśnie.
4: Coś mogłam podejrzewać.
6: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
10: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Polskie siatkarki w najlepszej czwórce Mistrzostw Europy. Biało-czerwone pokonały w ćwierćfinale Holandię 3-1 i zagrają o medale dużej imprezy po raz pierwszy od 7 lat, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
11: Jestem przeszczęśliwa, szczerze jeszcze nie dowierzam, co zrobiłyśmy, tylko musimy troszeczkę ostudzić te emocje, ponieważ to nie jest koniec.

0: super, zrobiłyśmy świetną robotę, ale myślę, że każda z nas przyjechała tutaj po więcej.
1: W jutrzejszym półfinale Polki zagrają z Włoszkami, w drugim meczu o finał Serbia zagra z Turcją. Iga Świątek bez najmniejszych problemów awansowała do trzeciej rundy US Open. Z Nadią Podorowską z Argentyny wygrała 6-3 i 6-2 i teraz czekają mecze z Czeszką Marię Bouskową.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
3: Ruszył remont na ulicy Powolnego. Drogowcy zaczęli od usuwania starej nawierzchni. Następnie planowane są roboty związane z korytem, podbudową i finalnie odtworzeniem nawierzchni z kostki. Te prace mają potrwać do końca października. Mamy wyłączony odcinek od Żwirki i Wigury do wjazdu na zaplecze hotelu.
2: Radio Pogoda. 104,1 FM. Pogoda w Opolu.
3: Raczej pochmurny dzień przed nami w Opolu i regionie, ale też bardzo ciepły, 27 stopni około godziny 16. Pokażą maksymalnie opolskie termometry, 24 stopnie będzie w południe. Na razie jeszcze przeważnie poniżej 20 stopni w Opolu, ale i tak bardzo ciepły poranek. Jak na wrzesień, najbliższa noc z kolei ma przynieść deszcz, a weekend kilkustopniowe ochłodzenie.
2: Radio Pogoda. Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
4: 6 minut po godzinie, przepraszam, 7. Dzień dobry, witamy Państwa.
5: Zygmunt Heizer.
4: I Asia Kruk. Witamy w piątek, 4 września, mamy 247 dzień roku. Do końca roku 118 dni, a do końca astronomicznego lata 18.
5: Jeszcze. Pada tam? Nie.
4: Nie, nie, ale jest tak dość pochmurno, jest jakieś czarne chmury. Nie wiadomo, co z tego wyjdzie. Czy one napływają, czy one odpływają, tego nie wiem.
5: Będzie padać na pewno, informujemy o tym Państwa, ale u nas zawsze świeci słońce i dzisiaj mamy naprawdę fajny dzień. Będziemy o tym mówić dzisiaj w pogodnym poranku Radia Pogoda. 10 latek.
4: Ale dziś mamy Wigilię generalnie.
5: Generalnie.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 12 minut po siódmej.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
0: Rozpoczynamy od imienin. Dziś imieniny obchodzą Ida, Iwona, Julian, Katarzyna, Liliana, Maria i Przemysław. Wszystkiego dobrego.
2: Jeśli chodzi o urodziny, to my jutro, ale dzisiaj świętujemy. Chodzi o pogodny poranek w Radiu Pogoda.
0: A teraz wydarzenia sprzed wielu lat. Czasami bardzo wielu, czasami trochę mniej. Z 4 września. Rok 1965 w Warszawie oddano do użytku tysięczną szkołę tysiąclatkę.
2: To była szkoła imienia Hugona Kołłątaja przy ulicy Ożarowskiej. Chyba nikt nie podsumował tego lepiej, tego otwarcia, niż lektor Polskiej Kroniki Filmowej.
3: Na najwyższy połysk wykończono główną jubilatkę, szkołę numer 1000 w Warszawie na Woli. Te uśmieszki to dowód, że i młodzież wie, jak wygląda na co dzień konserwacja istniejących już budynków. W takich murach nawet nie wypada źle się uczyć. Tylko gabinet dentystyczny przypomina, ile bólów znieść trzeba na drodze ku wiedzy.
0: Ja chodziłem do takiej szkoły i byłem świadkiem, jak się budowała.
2: Ojej.
0: Szybko i sprawnie, naprawdę.
2: Ojej.
0: Rok 1997. W tym dniu wyemitowano pierwszy odcinek teleturnieju Jaka to melodia.
2: No proszę, czyli nie tylko pogodny poranek świętuje dzisiaj. Pierwszy prowadzący sprawił, że program stał się właściwie kultowy i nie bójmy się użyć tego słowa. Doskonale wiedzą Państwo, o kogo chodzi. No to jak to się zaczęło?
4: Casting, proszę Państwa, casting. Ale nie powiedzieli mi, kto startował, jakby kto rywalizował ze mną. Tylko powiedzieli, że było wiele było znanych twarzy z radia i telewizji.
2: A, no proszę, Robercie, wszystkiego najlepszego. Zresztą Robert wpadnie jeszcze dzisiaj do nas z zapowiedzią koncertu życzeń do Radia Pogoda.
0: I jeszcze troszkę cofamy się w czasie. Rok 1924 urodził się Jerzy Ficowski, poeta, tłumacz, a także autor tekstów piosenek.
2: Jego teksty śpiewali tacy twórcy jak Katarzyna Bowery, Anna German, Kalina Jędrusik, Stenia Kozłowska, Halina Kunicka, Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze i Maryla Rodowicz, która już za chwilę wykona Wozy kolorowe.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: 7.22, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Opowiadaj, Zygmuncie, jak tam wczoraj emocje siatkarskie.
1: Oj, lekko nie było, proszę Państwa. Emocje były ogromne. Ja śledziłem cały mecz, chociaż oglądałem początek i końcówkę, dlatego że wnuka musiałem odebrać ze szkoły. Ale końcówkę obejrzeliśmy razem. I naprawdę Holenderki zagrały świetny mecz. Końcówka była dramatyczna wręcz. Holenderki prowadziły w czwartym secie 23-22 i wydawało się, że to one mają szansę wygrać tego seta, ale sokole oko, nie wiem, czy trenera, czy asystenta, dostrzegło, że tam być może była siatka dotknięta przez Holenderki.
0: Aha.
1: No i challenge, i okazało się tak.
0: Tak,
1: dotknęły siatki, nikt tego nie zauważył, sędzia tego nie zauważył, ale na challenge'u wszystko wyszło i zrobiło się 23-22 dla nas. Uff, i całość wygraliśmy 3-1. Brawo, dziewczyny, super. W półfinale spotykamy się z Włoszkami, bardzo mocny zespół, ale dla naszych dziewczyn naprawdę nie ma rzeczy niemożliwych. Wierzę, że będzie medal. Uff, oby złoty.
0: No to trzymamy kciuki i mamy nadzieję, że Państwo też mieli dobre emocje.

0: Autopromocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Koncert życzeń powraca już w ten weekend. Sobota i niedziela od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
4: To w ogóle możliwe?
5: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: Ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
13: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
17: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
18: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
17: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
19: Skoda.
20: Została ostatnia reklama.
21: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
22: Codziennie niskie ceny.
0: Reklama.

0: Proszę Państwa, już tak sobie wędrujemy bez mała 10 lat. Słyszą to Państwo? Tak.
1: No przepraszam bardzo, trochę pohałasowałem łyżeczkami.
0: Słodkości są, bo Radio Pogoda, Pogodny Poranek ma 10 lat. Co prawda jutro, ale świętujemy już dzisiaj, więc mamy taką wigilię. Za moment dosłownie w media społecznościowe Radio Pogoda wskoczy specjalny filmik. Proszę śledzić tam relacje z naszej przygody dzisiaj porannej z ciastami. Mhm. Używam liczby mnogiej. Jedno już za chwileczkę będziemy pałaszować. Jak się Państwo z tym czują, że Pogodny Poranek w Radiu Pogoda w takim naszym kształcie jest już dziesięciolatkiem? Jak się z tym czujesz, Zygmuncie?
1: Ogólnie rzecz biorąc, czekamy na telefony od Państwa. Jesteśmy otwarci na życzenia, na dobre słowa, także liczymy na Państwa.
0: I chcieliśmy Państwa zapytać, co Państwo z tych 10 lat pamiętają? Może jakieś spotkanie z nami? Może jakąś informację uzyskaną od nas, może jakąś nagrodę, a może jeszcze coś innego? 22 444 40 04. Serdecznie zapraszamy. Bo my tutaj trochę w szoku, nie możemy uwierzyć, że to już 10 lat. Czy to już stare, dobre małżeństwo? Nie, teraz Albert Hammond w Radiu Pogoda.

0: No i posywały się telefony od państwa w sprawie tej 10. rocznicy. I jak się nazywa 10. rocznica? W ogóle nie pamiętam, nie przygotowałam
1: sprawdzimy.
0: Się. Za chwileczkę to sprawdzimy. Mhm. Ale teraz z zupełnie innej beczki pytanie od państwa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry prowadzącym. Chciałbym zapytać, czy kogucik, który sygnalizuje, który dzień roku i tak dalej, pozostanie już na stałe, bo miałem obawy przez wakacje, że trafił do Garkowic na rosołek. Dziękuję, pozdrawiam, Henryk z Piastowa.
0: No,
1: nie, on miał urlop.
0: No, każdy ma prawo do wakacji.
1: Jak to wakacje. No. Narobił się przez cały rok, napiał. To mu się należało.
0: No i teraz z nową siłą pieje znowu. I z nami zostaje, naprawdę, panie Henryku. Pozdrawiamy serdecznie.
3: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
4: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Tomek!
6: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Włączamy niskie ceny.
15: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Znowu niespodzianka?
17: Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
18: Skąd ta pianek, kochanie?
17: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
19: Mamo, gotujemy się na bitki?
20: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z delikatesów centrum.
21: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na delikartę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
22: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
23: Została ostatnia reklama.
24: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
25: Reklama.
26: Drogowskaz. Radia Pogoda.
27: W gminie Dąbrowa opolska drogówka zatrzymała ostatnio 43-latkę, która na dozwolonej 50 jechała z prędkością o 122 km na godzinę wyższą. Straciła prawo jazdy na 3 miesiące, a zyskała 15 punktów karnych i wysoki mandat. Policja apeluje o zdrowy rozsądek za kierownicą.
23: Radio Pogoda 104,1 FM.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda. 8 minut pozostało do godziny 8. Dzwonią Państwo w związku z naszym jubileuszem. Dzień dobry.
1: Cześć, pamiętam Wasze poranki. Jesteście moim budzikiem od wielu, wielu lat. No i pamiętam również niespodziewane spotkanie z Asią i jej mężem podczas jednej z imprez bluesowych. No nie zdradzę w jakim miejscu, ale było super, także pozdrawiam was wszystkich. Dziękuję. Pa.
2: Bardzo serdecznie dziękujemy.
0: Co to była za imprezka? Ciekaw jestem.
2: Było ich parę, więc trudno mi powiedzieć. Ale mam nadzieję, że się serdecznie wyściskaliśmy i tam w ogóle.
0: Z bieganiem, czy taka zanurzaniem się?
2: Taka z niebieganiem, zdecydowanie. Bardzo serdecznie dziękujemy. Jak się Państwu kojarzy pogodny poranek? Jakie Państwo mają wspomnienia związane z nami? Jakaś potańcówka, jakaś imprezka, jakiś konkurs, coś jeszcze innego? Zapraszamy.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, to my sobie tutaj świętujemy dwojako. Proszę zaglądać na media społecznościowe Radia Pogoda, konkretnie na Facebook. Mamy tam coś dla Państwa już o tej porze, tak, tak. A za chwilę będziemy mieć wiadomości, bo za 4:30.
1: Jest taki piłkarz norweski, Erling Haaland, i on miał długie włosy, bo w ubiegłym miesiącu ściął.
0: Tak.
1: No i jak ściął, to okazało się, że jego zyski dramatycznie spadły. A dlaczego? To już Państwu wyjaśnię za chwilę w wiadomości.
0: Ciekawostka.
2: A ja już teraz zapraszam Państwa do szybkiej piątki, mniej więcej 7:50. Nagroda gwarantowana to smyczka i długopis, a do wygrania granatowy, piękny kubeczek Radia Pogoda. 22 444 4004. Prosimy dzwonić, zostawić swoje imię i numer telefonu.
3: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
3: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
4: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
5: i Klemens prawy
4: meldują się na breloczkach.
3: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Bonjour. Hello. Hola. Świat stoi otworem z Radiem Pogoda. Weź udział w konkursie Zagraniczna Piątka na radiopogoda.pl i podziel się z nami swoim podróżniczym marzeniem. Do zdobycia tłumacze mowy, tekstu i zdjęć oraz dodatkowe

0: Turcja ulubionym wakacyjnym kierunkiem Polaków. Piłkarz Erling Haaland, zmieniając fryzurę, może stracić miliony.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
2: O szczegółach Michał Pierzchała.
0: Kierowca, który we wtorek wjechał ciężarówką w pracowników służb drogowych, był pod wpływem narkotyków. To najnowsze ustalenia śledczych. W wypadku na autostradzie A1 koło Mykanowa na Śląsku zginęły 4 osoby. Śledczy mają opinię toksykologiczną, informuje prokurator Tomasz Ozimek.
3: Z opinii tej wynika, że kierujący ciągnikiem siodłowym Dominik D. znajdował się pod wpływem substancji psychotropowej w postaci klefedronu. Według biegłego z zakresu toksykologii stwierdzone stężenie miało wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdu mechanicznego. Będzie miało to oczywiście wpływ na zmianę kwalifikacji prawnej i zaostrzenie odpowiedzialności karnej.
0: Badanie alkomatem wykazało z kolei, że 31-latek był trzeźwy. Mężczyzna usłyszał już zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Przyznał się do winy. Prokuratura Krajowa postawiła zarzuty 3 osobom zatrzymanym w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalut Zonda Krypto oraz zaginięcia Sylwestra Słuszka, założyciela giełdy BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto. Śledczy skierowali także do sądu wnioski o tymczasowe aresztowanie podejrzanych. Grzegorz Kozioł.
4: Inwestor i spekulant giełdowy Rafał Z. miał przywłaszczyć 1 700 000 zł powierzonych mu przez operatora Zonda Krypto. Jaromira W. miała przyjąć 8 milionów złotych, potwierdzić spłatę nieistniejącej pożyczki na 2,5 miliona euro i przejąć jedną z nieruchomości. Anna P. miała z kolei przejąć nieruchomość wartą 700 000 zł oraz utrudniać śledztwo w sprawie pozbawienia wolności zaginionego w 2022 roku Sylwestra Słuszka. Obie kobiety usłyszały także zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Podejrzani nie przyznali się do winy, ale złożyli wyjaśnienia. Za te czyny grozi im nawet 8 lub 10 lat więzienia, informuje prokurator Anna Adamiak.
5: Jedynym właściwym środkiem zapobiegawczym, który de facto zabezpieczy postępowanie przygotowawcze, to jest tymczasowe aresztowanie.
4: O tymczasowym areszcie zdecyduje Sąd Rejonowy Katowice Wschód.
0: Tymczasem, jak piszą dziś Wirtualna Polska i TVN24, giełda Zonda Krypto mogła być trwale niewypłacalna już pod koniec 2022 roku. Przez kolejne 3 lata przyjmowała jednak wpłaty klientów. Została nawet sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Turcja, ulubionym kierunkiem wakacyjnym Polaków, w każdym razie tych, którzy wyjeżdżają z biurami podróży. Na drugim miejscu w raporcie Polskiej Izby Turystyki znalazły się Grecja i Egipt. A ile kosztowały nas tegoroczne zagraniczne wakacje? Według raportu średnio na osobę nieco ponad 3200 zł. Urlop najchętniej wybieramy w lipcu. We wrześniu wybierze się nieco ponad 16% Polaków. Norweski piłkarz Manchesteru City Erling Haaland po tym, jak w sierpniu zaskoczył fanów obcinając swoje długie włosy, teraz może stracić miliony dolarów. Eksperci zajmujący się finansami przekonują, że znacznie skrócił zyski ze sprzedaży gumki do włosów, której jest ambasadorem, a jej sprzedaż eksplodowała podczas tegorocznych Mistrzostw Świata. Piłkarz zakładał gumkę na każdym meczu w kolorach stroju, w którym grał. Zamówienia nadchodziły z całego świata w nieprawdopodobnych ilościach. Podczas mundialu wszyscy norwescy chłopcy spinali włosy gumkami Haalanda, no a teraz wraz z nową fryzurą trzykrotnego króla strzelców angielskiej ekstraklasy sprzedaż gumek z pewnością spadnie lub się nawet załamie.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
2: Kolejny szkolny poranek. W Oporu i regionie policjanci kontynuują akcję Bezpieczna droga do szkoły. Jest więcej patroli. Właśnie w rejonie szkół i przedszkoli policja apeluje o rozważną jazdę. A ruch w Opolu mamy już wzmożony m.in. na obwodnicy, ale też na ulicach Niemodlińskiej, Wrocławskiej czy Piastowskiej.
1: Radio Pogoda. 104,1 FM. Pogoda w Opolu.
2: Coraz wyższa temperatura w Opolu i regionie, 27 stopni to ta maksymalna prognozowana na dzisiaj. Tyle zobaczymy na termometrach około godziny 15 czy 16. Będzie pochmurno w najbliższych godzinach, tak twierdzą synoptycy, ale nie powinno padać. Deszcz możliwy najbliższej nocy. Jutro sporo słonecznych chwil, trochę przelotnego deszczu i 22 stopnie maksymalnie, a pojutrze 19.
1: Radio Pogoda. Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
6: 8:05, dzień dobry, witamy Państwa.
2: Zygmunt Heiser.
6: Jasia Kruk, witamy w piątek, 4 września, mamy 247 dzień roku. Wschód słońca był dziś o 5:52, zachód będzie o 19:17, a dzień jest dłuższy od najkrótszego, 5:43.
2: Mamy dzisiaj ważny dzień, który oczywiście świętujemy z Państwem. Wrócimy do Państwa przepięknych telefonów. Można też o

0: o wspomnieniach związanych z Radiem Pogoda. Pogodnym Porankiem konkretnie, który jutro kończy 10 lat, można też pisać na Facebooku Radia Pogoda, ale dzisiaj w Pogodnym Poranku będziemy także mówić o smarkaniu między innymi. Proszę się nie śmiać i nie obrzydzać, to są bardzo ważne rzeczy, bo wydarzyło się właśnie coś bardzo ważnego, związanego także z tym.
1: Asiu, no, więc ja przepraszam, teraz... mam delikatny katar. Mm-hmm. No,
0: ale no to, że się ta informacja też przyda, Zygmuncie.
1: Ja myślałem, że ty do mnie tak bezpośrednio.
0: Nie, za jakieś 20 minut. Proszę uważnie słuchać, wcześniej będzie Szybka Piątka.
2: Halo? Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik przeminął.

0: rzuć monetę, rzuć monetę, rzuć monetę.
1: Nie mam czasu, rozumiesz? Niech zadzwonią w kościele, że mi dajesz na własność wszystkie swoje niedziele.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 13 minut po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry, pani Jadwigo.
3: Dzień dobry, witam serdecznie, witam powakacyjnie.
2: Życzymy pani wszystkiego najlepszego z tej okazji, że jest pani naszą słuchaczką i jeszcze mamy prezent, to jest smyczka i długopis Radia Pogoda.
3: Super.
0: Skąd pani dzwoni?
3: Z Mysłowic, z dzielnicy Wesoła.
0: O, to tam u pani wesoło od samego rana.
3: Bardzo wesoło, dlatego że słuchamy Radia Pogoda i jest wesoło.
2: I najważniejsze to jest właśnie. Dostanie pani od nas kubeczek granatowy z logotypem Radia Pogoda. Bardzo ładny, bardzo ładny. I jeśli w ciągu 30 sekund poda nam pani 5 wyrażeń w różnych kategoriach na specjalnie dla pani przygotowaną na dziś literę.
0: I no, nadzieję, domyśla się pani, że będzie to litera?
3: Litera Z.
0: Nie.
3: No. Też dobra.
0: No, jaka litera będzie, pani Jadwigo?
3: W. J?
2: Tak, będzie to litera
3: jajko.
2: Jadwiga.
0: Tak. J jak Jadwiga. Czy możemy zaczynać?
3: Jeszcze 3 głębokie wdechy.
2: Dobra.
3: I możemy.
0: Uwaga, czas, start. Miasto.
3: Jaworzno.
0: Zawód.
3: I... Dalej.
0: Na ulicy.
3: Jasne samochody.
0: Dobrze. Przymiotnik.
3: Jezus się.
2: No. Nie, to nie przymiotnik. Choć na J.
3: Jajkowy.
0: Może być. Aktorka.
3: Joanna Brodzik.
0: Hej.
2: Zawodu nam zabrakło, a to na przykład jubiler mógł być.
3: Jubiler, no przecież chyba jedyny.
2: Ale chyba tak pani trochę wymyślała sobie.
0: No, nie, ale jasny samochód na ulicy jak najbardziej.
2: Tak, kreatywność tak. Też się liczy. Bardzo serdecznie dziękujemy pani Jadwigo, że jest z nami pani od samego rana. Mamy nadzieję, że będzie pani do wieczora. Dzisiaj jest piątek, więc dzień zakończy się potańcówką z najpiękniejszymi melodiami.
0: Pani Jadwigo, jedno pani powiem. Było wesoło.
3: No właśnie, o to chodziło, żeby było wesoło.
2: Jasne, wszystkiego dobrego pani życzymy. Państwa zapraszamy na poniedziałek. Wraca Szybka Piątka. Szybka.

0: Najbardziej to mi się podoba, że państwo mówią, no teraz do setki to już z górki. Tak, tak, tak. Radio Pogoda, pogodny poranek. Jutro obchodzi swoje dziesięciolecie, ale świętujemy już dzisiaj i pytamy państwa, jakie państwo mają związane z nami wspomnienia przez te 10 lat.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Ja obchodzę razem z wami dziesięciolecie. Od prawie 10 lat słucham nieustannie i codziennie Radia Pogoda. Jeśli chodzi o wygrane nagrody, to właśnie pierwszą nagrodą były wczasy w Dolinie Szarlotki. Bardzo było fajnie, przyjemnie, wesoło.
0: Tak.
1: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Oby tak dalej radio to grało.
2: I przypomniała mi się ta cudowna impreza w Dolinie Szarlotty. Kiedy to było?
0: 2017. 2018.
2: 18 jakoś.
0: 2019. Znaczy w Dolinie Szarlotty byliśmy raz, ale
2: tak,
0: wyjeżdżaliśmy.
2: Tak, tak.
0: 2017.
2: No, sprawdzimy.
0: Dawno temu, proszę państwa. 22 444 4004. Jakie wspomnienia związane z pogodnym porankiem Radia Pogoda z Zygmuntem i ze mną państwo mają?

0: Autopromocja. Każda wielka piosenka ma swoją niezwykłą historię. Niektóre rodziły się z miłości, inne z tęsknoty. Wszystkie na zawsze zapisały się w sercach słuchaczy. Już od 7 września ich sekrety poznamy z pierwszej ręki. Kto zostanie nową gwiazdą cyklu Najpiękniejsze melodie Radia Pogoda? Szczegóły już wkrótce.
1: Autopromocja. Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów. Oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 9,99 za kilogram. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Została ostatnia reklama.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Media

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 8.34, czyli za 26 minut, godzina 9. Czy wiedzą Państwo, co to są Ig Noble?
1: Oczywiście, że wiedzą, wszyscy wiemy. To są takie nagrody za doświadczenia, za opracowania, które na pierwszy rzut oka i ucha wydają się kompletnie absurdalne.
0: Dziwne.
1: Ale na drugi i trzeci już mają sens.
0: Może to nie jest takie głupie.
1: Czyli to, co zapowiadałam zaraz po 8, będzie o smarkaniu.
2: No właśnie, bo te nagrody zostały rozdane. A propos smarkania, bardzo proszę, dziedzina medycyna. Uh-huh. I tutaj właśnie Ig Noblem, badacz z Japonii, został uhonorowany za badanie, jak wydmuchać nos. Badanie aerodynamiczne wydmuchiwania nosa.
0: Jeżeli, to ważne jest.
1: Jeżeli jest do tego instrukcja obsługi, to każdy rodzic, który ma małe dziecko i mówi dmuchaj, a dziecko... Ale nie ustami, nosem dmuchaj. Więc taka instrukcja obsługi genialna.
2: Słuchajcie, są też inne kategorie. Pokojowy Ig Nobel,
0: tak,
2: za udowodnienie, że cenimy przyjaciół złośliwych wobec osób, których nie lubimy.
1: A to bardzo mi miło.
0: Co tam jeszcze?
2: Na Nobel z fizyki za teoretyczne i eksperymentalne próby zaprojektowania pisuaru zapobiegającego rozpryskom.
1: No to panowie.
0: Dobre.
2: I nowa kategoria się pojawiła. Tak? Gleboznawstwo. I tutaj mamy nagrodę za zakopanie w ziemi 1000 par majtek w ponad 25 krajach i wykopanie ich po 2 miesiącach.
1: A to po co?
2: Nie wiem.
1: Aha.
0: Ale czy znaczy, że co?
2: Nie wiem.
1: Okaże się na drugi lub trzeci rzut oka i
0: nie
1: ucha.
0: Wiem. Dobra, to ja Państwu powiem o naszym udziale w Ig Noblu, a jest taki. Otóż banknot o nominale 100 bilionów dolarów. Zimbabweńskich. Oraz specjalną figurkę wygrała grupa naukowców z Polski za badanie, które dowiodło, że niemowlęta pachną wspaniale dla swoich rodziców, ale nastolatki już nie.
1: Ojejku. Która to 8.36? Dobra, nastolatki w szkole. To Państwo mogą potwierdzić, czy tak jest rzeczywiście, czy może nie, ale skoro nagroda była, to chyba... Dobra, nie będziemy wąchać, będziemy słuchać.
0: Ale my wszystkim absolutnie laureatom gratulujemy. To są historyczne i ważne odkrycia. Kochani, możecie być dumni.
1: Bo my jesteśmy z Was.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 17 minut godzina 9, dziś u nas Wigilia, proszę Państwa.
1: Tak, bo to jutro stuknie nam dziesiąteczka, ale ponieważ to dzisiaj spotykamy się w pogodnym poranku Radia Pogoda, dziesiąteczka pogodnego poranka w kształcie Zygmunt Heizer, Asia Kruk oczywiście, bo to sobie właśnie świętujemy. Pytamy Państwo, z czego nas Państwo zapamiętali, jakie Państwo mają z nami wspomnienia z tej dekady ostatniej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, jak nam się kojarzy Radio Pogoda? Mnie się kojarzy bardzo dobrze, gdyż w styczniu przeprowadziłam się do nowe mieszkanie. Mąż znalazł na antenie Radio Pogoda i słuchałam tego Radio Pogoda, będąc w ciąży. A dziś mam właśnie na rękach Grzesia, który kończy 7 miesięcy. Także jest chyba na Państwa najmłodszym słuchaczem. Serdecznie pozdrawiam. Dorota.
0: Oj, Pani Doroto, gratulujemy. Dumni jesteśmy i pozdrawiamy Grzesia.
1: Mamy dzieciaczka. Proszę go ukochać od nas. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Czekamy na kolejne Państwa wspomnienia.

0: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
1: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
2: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny!
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Została ostatnia reklama.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
12: Reklama.
13: Drogowskaz, Radia Pogoda.
14: Poranny piątkowy szczyt na ulicach Opola, no i wzmożony wciąż ruch w standardowych miejscach na Niemodlińskiej, Spychalskiego czy na Wrocławskiej w kierunku centrum, także na Piastowskiej. Spora frekwencja śpieszących się o tej porze do pracy, no i północna obwodnica Opola również ze wzmożonym ruchem.
13: Radio Pogoda, 104,1 FM.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 5 minut będzie godzina 9. Obiecaliśmy, że wpadnie. Proszę bardzo, wpadaj i zapowiadaj, Robercie.
1: Dzień dobry, Joanno, Zygmuncie.
2: Dzień dobry.
1: A wiecie, że będę w sobotę i w niedzielę?
0: No, wiecie,
1: wiecie, bo to już 10 lat prawie. Oczywiście bardzo za wami tęskniłem, ale też tęskniłem za naszymi słuchaczami. Już nie mogę się doczekać tych, no, piękne momenty i piękne wzruszenia. Także już niebawem. Do zobaczenia, zapraszam.
0: No, zapraszamy.
2: Do usłyszenia, do zobaczenia. To jutro i pojutrze.
0: Od 10 do 14 koncert życzeń Roberta Janowskiego, bo wróciła tak zwana jesienna ramówka, a za chwilę wracają wiadomości też o 9. Michale.
3: No i taka sytuacja. Przychodzi wnuczek do babci i tak sobie rozmawiają i babcia mówi, a wiesz, to kiedyś to tam mój tata coś tam zrobił, a tata mojego taty i coś tam, coś tam. No i ten wnuczek myśli sobie, a może bym rozrysował drzewo genealogiczne całej rodziny.
0: O.
3: No i tak zaczął rysować, że wyszło mu ponad 40 tysięcy osób.
0: O! I o tym
3: taka sytuacja, ta historia w wiadomości.
0: Tego trzeba posłuchać. Zapraszamy.

0: autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
0: poranki zaczynane z uśmiechem.
2: Wspomnienia, które bawią.
3: Popołudnia spędzane na rozmowie.
4: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
6: Czyta lektor AI.

0: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Została ostatnia reklama. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Jakie Państwo mają związane wspomnienia z pogodnym porankiem? Bo jutro stuknie nam 10 latek. Wrócimy do tego na pewno po godzinie 9, a teraz wiadomości.
6: Jest decyzja sądu w sprawie aresztowań w aferze Zonda Krypto. Ela podpowie studentom, jaki kierunek wybrać. Czym jest Ela? O tym za chwilę. W wiadomościach też mieszkaniec San Marino, który odtworzył drzwi.

0: zachowanie.
1: No i to właśnie się przed chwilą zadziało. Zatrzymanym grozi do 10 lat więzienia. Tymczasem dziś Sejm podejmie trzecią próbę odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach. To ostatnia szansa, by opozycja zachowała twarz, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Jeśli podtrzymane zostanie weto prezydenta przez opozycję, nie pomogą go odrzucić i wprowadzić regulacji i ochrony obywateli, finansów polskich rodzin, pokażą, że afera Zonda Krypto to jest w 100% ich odpowiedzialność.
1: O ponowne głosowanie nad prezydenckim wetem przed tygodniem zaapelował premier. Donald Tusk tłumaczył to ujawnieniem kolejnych informacji w sprawie afery Zonda Krypto. Na Lubelszczyźnie powstał żłobek z nowym, spełniającym wszystkie normy, schronem. To placówka w Woli Uchruskiej przy granicy z Ukrainą. Żłobek powstał z pieniędzy z programu Aktywny Maluch, a pod nim miejsca ukrycia sfinansowane ze środków na ochronę ludności. Mówi wójt Jacek Kozyra.
3: Dużo więcej byśmy musieli pokryć nakładów, jeżeli byśmy chcieli nawet, nie wiem, w budynku szkoły w piwnicy zrobić takie miejsce ukrycia. Wiadomo, że ta sytuacja za wschodnią granicą jest taka, a nie inna, że my tutaj jesteśmy gminą też przygraniczną.
1: Schron pod żłobkiem jest przygotowany na 150 miejsc, ma specjalną wentylację czy zabezpieczenia przeciwodłamkowe. Jaki kierunek studiów najszybciej zapewni pracę i na jakie zarobki można po nich liczyć, mogą dowiedzieć się maturzyści z platformy ELA. To inicjatywa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która chce, aby wybory młodych ludzi co do ich edukacji były w pełni świadome. Ogólnopolska kampania pod hasłem Zanim wybierzesz studia, zapytaj ELE, zaczęła się w Gdańsku. Paweł Radzewicz.
4: Platforma ELA, czyli Ekonomiczne Losy Absolwentów, powstała na bazie danych milionów Polaków, mówi minister nauki Marcin Kulasek.
5: Danych realnych tych absolwentów, którzy ukończyli do tej pory studia, których losy znamy.
4: Znamy też ich zarobki i czas, jaki minął od zdobycia dyplomu do podjęcia pracy.
5: Jakie studia skończyli, jakie kierunki skończyli, gdzie teraz pracują i na końcu ile zarabiają, więc pełna informacja dla przyszłych studentów, którzy będą chcieli studiować na określonych kierunkach.
4: Przygotowania do matury i trudnych decyzji, w których pomóc może ELA, rozpoczęło 380 tysięcy uczniów.
1: Mieszkaniec San Marino, najstarszej na świecie istniejącej republiki, odtworzył drzewo genealogiczne całej ludności tego małego państwa położonego na obszarze Włoch. Punktem wyjścia rekonstrukcji były opowieści jego babci, a to przerodziło się w pasję do genealogii i projekt poświęcony pamięci całej wspólnoty. W ciągu ponad 10 lat poszukiwań i badań mężczyzna zrekonstruował drzewo genealogiczne, które łączy ponad 42 tysiące osób. Analizował spisy ludności, księgi urodzeń, zgonów i akty małżeństwa, nekrologii, dokumenty historyczne, archiwów z San Marino i Włoch. Odwiedził także liczne cmentarze, czasem zlecał analizę DNA. Przekonuje, że jego pasja zrodziła się z pragnienia odkrywania własnych korzeni i z ciekawości, którą zaszczepiła w nim jego babcia.
6: Moja babcia też opowiada bardzo interesujące rzeczy. Jakby ten młody człowiek się nudził, to zapraszam do Bielawy. Jest dużo do zrobienia.
1: A wiesz, to na całą Polskę wtedy się zadzieje.
6: Będzie miał dużo pracy po prostu.
7: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Śląsk Wrocław pokonał Pogoń Szczecin 2-1 i awansował do drugiej rundy Pucharu Polski. Dalej gra również GKS Tychy po wygranej nad ŁKS-em Łódź 1-0 i niespodziewanie Awia Świdnik, która pokonała ekstraklasową Wieczystą Kraków 3-1. A w piłkarskiej ekstraklasie zaległości odrabiali Pucharowicze. Raków Częstochowa przegrał z Górnikiem Zabrze 1-2 i wciąż jest ostatni w tabeli. A na jej czele jest teraz Lech Poznań, bo wygrał z Jagiellonią Białystok 2-1. Iga Świątek nie zwalnia tempa, w swoim drugim meczu na US Open znów wygrała gładko, tym razem z Dadią Podorowską z Argentyny 6-3, 6-2. Jutro w trzeciej rundzie zagra z Czeszką Marię Bołskową.
7: Pogoda.
1: Najpogodniej będzie dzisiaj w południowej połowie kraju, z kolei opady deszczu możliwe w północnej części, a na wybrzeżu miejscami burze. Na termometrach w ciągu dnia od 17 stopni na wybrzeżu, przez 22 stopnie w centrum do 26 stopni na południu. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hektopaskali, to już nisko i dalej w ciągu dnia będzie spadać.
7: Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
9: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 6 minut po godzinie 9. Dzień dobry, witamy Państwa.
6: Zygmunt Heizer.
9: Jasia Kruk, przypominamy, dziś jest piątek, mamy 4 dzień września, 247 dzień roku. No i przed nami jeszcze 18 dni kalendarzowego lata.
6: Nie, ale to, ale co, no?
9: Że koniec.
6: A, że koniec. No. Ale przepraszam, to ja jestem od narzekania na koniec lata.
9: Przepraszam.
6: Także proszę Państwa, no.
9: Jest lato.

0: cieszmy się z tego. Dziś imieniny obchodzą Ida, Iwona, Julian, Katarzyna, Liliana, Maria i Przemysław. Wszystkiego dobrego.
1: Państwo wspominają dekadę z pogodnym porankiem Radia Pogoda. Za chwilę do tego wrócimy, a teraz no proszę, jakby państwo było mało lata, to Summer in the City, The Loving Spoonful już teraz w pogodnym poranku Radia Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 13 minut po godzinie 9. Dziś w przeddzień jubileuszu, bo to jutro przypada dziesięciolecia, dzwonią Państwo ze swoimi wspomnieniami
1: dotyczącymi pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Andrzej z Piaseczna. No to w takim dniu muszę zadzwonić z gratulacjami i serdecznymi życzeniami na następne 90, czyli razem w sumie 100 lat dla audycji, którą bardzo lubię, którą słucham niemal od początku, którą mam osobiste kontakty, osobiste znajomości. Mieliśmy okazję kilkakrotnie z prowadzącymi się spotkać. Uczestniczyłem w konkursach z różnym zresztą skutkiem. Jestem wiernym słuchaczem i takim słuchaczem pozostanę, chociaż zestarzałem się już aż o 10 lat w tym czasie. Pozdrawiam i prowadzących, i słuchaczy Radio Pogoda.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Szczęśliwi czasu nie liczą.
1: Nikt się tutaj nie starzeje, wręcz młodniejemy wszyscy, co będą Państwo mogli zobaczyć na takim spektrum zdjęć z ostatnich 10 lat. Ale to jutro w naszych mediach społecznościowych. Dzisiaj pokazujemy się z pięknym ciastem, no i z Państwa wspomnieniami też. Proszę tam dopisywać swoje albo dzwonić w tej sprawie.

0: 19, no prawie 20 minut po 9, pogodny poranek w Radiu Pogoda. 10 lat to szmat czasu, tyle właśnie pogodny poranek w kształcie Zygmunt Heizer, Asia Kruk istnieje już na antenie Radia Pogoda. Państwo wspominają różne z nami zdarzenia, spotkania i nie tylko, słuchamy.
1: Witam serdecznie, tu Andrzej Madej z Bydgoszczy. Pamiętam wszystko, co z wami przeżyłem. Pierwszy raz to wygrałem paczkę kawy z dedykacją od was, a drugi raz pięć moich utworów, pani Asia puściła, ulubionych. Pozdrawiam wszystkich, bo jesteście najlepszym radiem. Ja już mam 73 lata, skończyłem w styczniu i takiego radia jeszcze w Polsce nie było, jak to, że można było sobie porozmawiać, zadzwonić. Pierwsze takie radio jest wasze. No. Mm-hmm. Wasze, nasze, no to ja już uważam to jako nasze.
0: I dokładnie, bardzo dobrze. Bardzo serdecznie dziękujemy. A tak, świetnie. A propos, moje najpiękniejsze melodie, no audycja właśnie z udziałem słuchaczy wraca i już w najbliższą niedzielę od 14 do 16 znowu się spotkamy.
2: A kto tam będzie?
0: Pani Hania.
2: Pani Haniu, proszę się przygotować.
3: Radio Pogoda.

0: moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
1: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
0: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
3: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
6: Została ostatnia reklama.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: Reklama.

Zakochałam się w czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez nie w serce się wkradł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałam się nie na umyślnie. Pomyślałam, że może czar pryśnie. Ale czarnica nic raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z rękiem myślę, co się stanie, gdy może kiedyś kochać się przestanie. I że wtedy się znów będzie sypiać bez snów sercem zimnym, świerszczykiem blaszanym. Zakochałam się w czwartek przypadkiem. Płatki z kwiatków obrywam ukradkiem, wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwy był.

0: drzewa ogromne jak wieże wchodzą przemocą do miasta.
1: Niebo jest chore dla smoków.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, zbliża się 9.30, 10 lat minęło jak okamgnienie.
1: Znaleźliśmy taką informację, że to cynowa rocznica, Zygmuntowi się nie podoba, że ta cyna jakaś taka cyna. No można być
0: cynowa,
1: uczulony na...
0: czy stara, to nie ma znaczenia.
1: Masz rację, oczywiście. Państwo, przepraszam, państwo telefonują na temat wspomnień, jakie mają państwo związane z pogodnym porankiem, z nami, z Zygmuntem, ze mną. Dzień dobry.
2: Ja wspominam przemile ubiegły rok, Dzień Seniora w Warszawie, przygotowany przez Radio Pogoda.
1: O, nie tylko.
2: Kochani i serdeczni prowadzący, pani Asia i pan Zygmunt oraz gwiazdy, które umilały nam ten piękny, słoneczny dzień pogodny. Izabela Trojanowska wyśpiewała swoje dawne przeboje i nowe piosenki. I następnie pojawiła się królowa polskiej sceny Anna Sroka-Chryń. Mm-hmm. Niezwykła artystka, która zaśpiewała piosenki z nowego przedstawienia muzycznego w Teatrze Roma, Bajobongo. No była cudowna, wspaniała, czarująca. Dziękuję. Kłania się Roland z Warszawy.
0: Bardzo dziękujemy za to wspomnienie, panie Rolandzie. Pamiętam, że myśmy drżeli, spadnie deszcz, czy nie spadnie.
1: Ja coś tam pokropiło, ale generalnie zawsze mamy szczęście i mamy nadzieję, że takie szczęście będzie też za tydzień, ponieważ warszawskie Dni Seniora 12 pod Pałacem Kultury, ale w nowym miejscu, bo to będzie na tak zwanym Placu Centralnym.
0: Tak jest.
1: Bardzo serdecznie państwa zapraszamy, wszystkich na pewno państwo trafią, będzie odpowiednio głośno i odpowiednio będziemy dawać znać i pani Anna Chryń też będzie w nieco innej roli, bo poprowadzi dla słuchaczy Radia Pogoda piękne karaoke. Więc gorąco państwa zapraszamy. Zresztą dzisiaj jesteśmy zobligowani do tego, żeby państwa na obrazie też do tego zaprosić, czyli będzie nagrywany specjalny film z naszym zaproszeniem. No to proszę zaglądać w media społecznościowe i na stronę www.radiopogoda.pl. Tam także cały program Warszawskich Dni Seniora, które już za tydzień.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 9:36. Panowie, proszę się przedstawić.
1: Krzysztof Szewczyk.
2: Włodzimierz Ziętarski.
3: Wojciech Pianowski.
4: Czyli... Skąd my panów znamy?
0: A, świnki trzy.
1: Przede wszystkim posuńcie się, dajcie nam miejsce.
0: No proszę.
1: Będziemy grali, będziemy rozmawiali, będziemy dzwonili do różnych naszych znajomych, ludzi znanych.
3: Narzucali im głowę będziemy.
1: Tak, w życiu osiągnęli wiele i pytali, kim byś była,
3: lub był.
1: Kim byś była, Asiu, albo kim byś był, Zygmuncie, gdybyś nie była, Asiu, albo byś nie był, Zygmuncie, tym, kim jesteś.
3: A ja to staram się już tydzień, bo on mi tydzień temu o tym powiedział, przemyśleć, jak to można tak powiedzieć, żeby nic nie można było zrozumieć.
2: Albo tak powiedzieć, żeby nic nie powiedzieć.
3: To też dobrze, ale to jest inny zawód.
2: A, to polityka.
4: No panowie, słyszymy i widzimy w świetnej formie.
5: Tak.
4: No to zapraszamy na jutro 14:16, Świnki 3 w Radiu Pogoda ze wszelkimi atrakcjami, żeby nie powiedzieć konsekwencjami.

0: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
1: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
2: Denzel Kopuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
1: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
2: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
0: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
7: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Do zobaczenia.
8: Marian, a gdzie mogę kupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
11: Paryż?
12: Znamy na pamięć.
11: Skandynawia?
12: Trochę daleko na weekend.
11: Drezno i Kraina Łaby.
12: O, brzmi interesująco.
11: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
12: I blisko?
11: 100 kilometrów od polskiej granicy.
12: Idealne miejsce na jesienny city break.
11: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
12: Świąteczne klimaty.
11: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.
13: Została ostatnia reklama.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 13 minut, godzina 10. Z czego ty się tak śmiejesz? No nie wiem.
1: Z kuminka w Bytomiu. Ale proszę Państwa, nic na razie nie możemy powiedzieć. To jest związane z nagrodami, które niebawem będziemy mieć dla Państwa, ale jeszcze nie w tym tygodniu. To jeszcze nic nie mówimy. Czyli wiemy, ale nie powiemy.
0: No tak, ale możemy powiedzieć, że w studiu pojawił się...
1: Możemy.
0: Piotr Sforakowski.
1: Dzień dobry, Piotrze.
2: Dzień dobry, a mówiliście o Gwieździe Najpiękniejszych Melodii, czy nie?
0: Bo na stronie cały czas jest. Mówimy.
1: Już się pojawił ten komunikat rzeczywiście na Facebooku i na stronie Radia
2: Pogoda. Od poniedziałku.
1: Proszę Państwa, jak Państwo jeszcze tam nie zaglądali, to na razie proszę nie zaglądać, tylko posłuchać Piotra Sforakowskiego, bo zapewne...
2: Proszę zaglądać, oczywiście, że tak. Tam jest wyraźnie napisane, że to Krystyna Giżowska.
0: I wszystko zdradziłeś.
1: Ale zdrada. Jest piątek, proszę zostać z Piotrem po godzinie 10. Będzie fajnie, będzie ciekawie. Będzie spotkanie z Wiktorem?
2: Oczywiście, 10:30.
1: No i ekstra, to czekamy na to
0: wszystko.
1: Zapraszamy
0: i dziękujemy.
1: W poniedziałek się słyszymy, proszę Państwa. Jutro, przypominamy, stuknie nam 10:00 pogodnemu porankowi. Proszę oglądać nasze media społecznościowe. Mamy tam wiele dla Państwa. Zygmunt Heizer.
0: Jasia Kruk.

0: Autopromocja.
1: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski?
2: Jestem.
1: Szewczyk?
3: Obecny.
1: Ziętarski? Ziętarski.
4: No jestem, no.
1: Świnki 3. Żart, rozrywka oraz goście. Już jutro od 14:00.
5: Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
9: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem... Postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
10: Kochanie, teraz jest idealnie.
9: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
11: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: Została ostatnia reklama.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
16: Cała sala będzie śpiewać z nami i Jerzym Połomskim za kilka minut, a potem zespół Stare Dobre Małżeństwo przypomni jedną z piosenek Edwarda Stachury. Opadły mgły, wstaje nowy dzień. Teraz w Radiu Pogoda mamy dla Państwa wiadomości.
17: Wiadomości z Opola.
18: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. 19-latek podejrzany o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem 49-latki w Kędzierzynie Koźlu może być niepoczytalny. Prokurator Dominik Bagrowski z Prokuratury Okręgowej w Opolu potwierdza powołanie biegłych psychiatrów, którzy ocenią stan 19-latka.
19: Czy może odpowiadać przed sądem karnym, czy wobec niego wnosić o tak zwaną detencję?
18: Czyli pobyt w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. 19-latek przyznał się do tego, że uderzył młotkiem w głowę śpiącego na ławce mężczyznę w Opolu na początku lipca i że zabił kobietę w Kędzierzynie Koźlu pod koniec sierpnia. A teraz 172 km na godzinę na dozwolonej 50 i zatrzymanie pędzącej przez gminę Dąbrowa 43-latki, która, jak tłumaczyła policjantom, spieszyła się po telefon, którego zapomniała. Straciła prawo jazdy na 3 miesiące, dostała 2,5 tysiąca złotych mandatu i 15 punktów karnych. Bezpieczeństwo to z kolei temat jutrzejszego pikniku, który odbędzie się przy Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu. Służby będą uczyć, jak przygotowywać się na sytuacje awaryjne, rozpoczęcie jutro w południe. A jeszcze dziś w południe ważna sesja Rady Miasta, szczegóły za godzinę.
13: Radio Pogoda 104,1 FM. Pogoda w Opolu.
18: Zmienne zachmurzenie dzisiaj nad Opolszczyzną, ale raczej to chmury mają przeważać przez większą część dnia. Temperatura rośnie i będzie jeszcze cieplej niż jest teraz. 27 stopni maksymalnie zobaczymy dzisiaj na termometrach w Opolu. Około godziny 15 czy 16 nie powinno dzisiaj padać, ale parasole przydadzą się najbliższej nocy. Jutro też niewykluczony przelotny deszcz i trochę się jutro ochłodzi.
13: Radio Pogoda.

Piękna melodia w wykonaniu orkiestry Glena Millera w Radiu Pogoda In The Mood. A teraz pora na odliczanie do finału krakowskiego wydarzenia Miss Kultury 60+. Zostały jeszcze 23 dni, ale zgłaszać się można do tego wydarzenia jeszcze tylko dziś, jutro i pojutrze. Bardzo szczegółowo piszemy o tym wydarzeniu na naszej stronie internetowej radiopogoda.pl. Do początku warszawskiej Olimpiady Seniorów zostało 15 dni, a do jej uroczystego zakończenia połączonego z wręczeniem medali i innymi atrakcjami 22 dni. Wszystkie informacje są oczywiście na naszej stronie radiopogoda.pl. Inauguracja wrocławskich Dni Seniora nastąpi dokładnie za 2 tygodnie, 18 września i Radio Pogoda zainauguruje je razem z Państwem na wrocławskim rynku i Placu Solnym, a warszawskie Dni Seniora zainaugurujemy już za 8 dni, czyli w przyszłą sobotę na Placu Centralnym przed Pałacem Kultury i Nauki. No i oczywiście o wszystkich planach związanych z tymi wydarzeniami oraz szczegóły tychże wydarzeń opisujemy na radiopogoda.pl. Licznik wróci w poniedziałek, ale już troszkę w innej formie, nie będzie już tak zbiorczo, za to pojawi się więcej szczegółów. A teraz pojawiają się dźwięki przeboju Piotra Szczepanika Goniąc Kormorany.

0: Wrzesień w kalendarzu, w studiu Radia Pogoda w piątki pojawia się Wiktor Niedzicki. Dzień dobry, Wiktorze.
1: Dzień dobry. Właśnie sprawdziłem dziś w kalendarzu,
0: tak,
1: że to już ponad 4 lata, kiedy mam przyjemność opowiadać słuchaczom Radia Pogoda technicznie proste, czyli bardzo różne rzeczy.
0: Czyli jubileusz.
1: No jeszcze do jubileuszy takiego okrągłego to troszkę brakuje.
0: O czym dzisiaj będziesz opowiadać?
1: A dziś będzie o broni dźwiękowej.
0: Broń dźwiękowa. Za 10 minut mniej więcej w Radiu Pogoda. Wiktor Niedzicki w cyklu Technicznie Proste.

0: autopromocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Koncert życzeń powraca już w ten weekend, sobota i niedziela od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Oliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: technicznie prosta w Radiu Pogoda.
1: Dzień dobry, kłaniam się wszystkim słuchaczom Radia Pogoda, Wiktor Niedzicki. Trąby jerychońskie. No pewnie część słuchaczy pamięta tę opowieść o zniszczeniu murów Jerycha przez kapłanów, którzy okrążali miasto stowarzyszeniem dźwięku trąb. A po 7 dniach mury się rozpadły. Czy można zburzyć mury dźwiękiem? No na współczesnym polu walki można wykorzystać wszystko. Także dźwięki i tak zwaną energię skierowaną. Już dziś policje ponad 100 krajów na całym świecie wykorzystują urządzenia akustyczne dalekiego zasięgu, które stanowią rodzaj broni sonicznej. Ogromne natężenie dźwięku i skupienie go w takiej wąskiej wiązce powoduje, że skuteczne działanie sięga nawet 5 kilometrów. A dzięki temu można wysyłać komunikaty głosowe, ale także dźwięki, które wywołują, to ładnie się nazywa, silny dyskomfort i dezorientację. U osób, które znajdują się w zasięgu tej broni, może pojawić się ból, nudności, migrena, ale czasem także uszkodzenia słuchu. Po raz pierwszy broń została zastosowana przeciw somalińskim piratom, którzy próbowali opanować statek handlowy. A bardzo szybko policje w wielu krajach zaczęły stosować taką broń także przeciw demonstrantom. Oczywiście szybko pojawiły się wojskowe odmiany tej broni. No nie potrzeba rozlewu krwi, nikt nie ginie, no choć może stracić słuch, ale żołnierze przeciwnika tracą orientację i odczuwają różne dolegliwości. No, jak widać, na razie dźwięki nie służą do kruszenia murów, ale w przyszłości, kto wie?
2: Kto wie. I nie chodzi wcale o takie zwykłe hop, hop.
1: Nie, na pewno nie.
2: Wiktor Niedzicki, technicznie proste w Radiu Pogoda. Kolejne spotkanie z Wiktorem za tydzień, o tej samej porze.
0: Technicznie proste w Radiu Pogoda.

Jacek Lech nagrał piosenkę Warszawa jest smutna bez ciebie na swoją drugą płytę solową Bądź szczęśliwa w 74 roku. No ale komu ja to mówię? Przecież Jacek Lech to jeden z Państwa ulubionych wokalistów polskich. Najpiękniejsze melodie wracają za chwilkę w piosenkach zespołu The Archies, Hanny Banaszak i Jana Wojdaka z Wawelami.

0: autopromocja.
1: Każda wielka piosenka ma swoją niezwykłą historię. Niektóre rodziły się z miłości, inne z tęsknoty. Wszystkie na zawsze zapisały się w sercach słuchaczy. Już od 7 września ich sekrety poznamy z pierwszej ręki. Kto zostanie nową gwiazdą cyklu Najpiękniejsze melodie Radia Pogoda? Szczegóły już wkrótce.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
3: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
4: Kochanie, teraz jest idealnie.
5: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
11: Paryż?
12: Znamy na pamięć.
11: Skandynawia?
12: Trochę daleko na weekend.
11: Drezno i Kraina Łaby.
12: O, brzmi interesująco.
11: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
12: I blisko?
11: 100 kilometrów od polskiej granicy.
12: Idealne miejsce na jesienny city break.
11: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
12: Świąteczne klimaty.
11: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,49 zł przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
1: Została ostatnia reklama.
17: Mamo! Gotujemy się na bitki?
18: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
19: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta pianek, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
8: Została ostatnia reklama.
9: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl. Reklama.
10: Właśnie mija 11, więc przed nami w Radiu Pogoda wiadomości, a po nich najpiękniejsze melodie pojawią się w dwóch legendarnych piosenkach. Wielkim przeboju Maryli Rodowicz Małgośka i rock'n'rollowym standardzie Gina Vincenta Bebop Lula.
8: Wiadomości z Opola.
11: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Już za godzinę rozpocznie się w Opolu uroczysta sesja Rady Miasta poświęcona nadaniu tytułu honorowego obywatela miasta Andrzejowi Poczobutowi. To wyraz uznania dla jego niezłomnej postawy w walce o prawa człowieka oraz wolność słowa, podkreśla prezydent Opola. Teraz żywieniowa rewolucja w szkołach. Także w Opolu i regionie w stołówkach obowiązuje nowy jadłospis. Raz w tygodniu ryba, posiłek wege, do tego więcej owoców i warzyw zamiast przetworzonej żywności.
12: Bardzo mocno zależy nam na tym, żeby dbać o zabezpieczenie nie tylko na tu i teraz, ale też po to, żebyśmy mogli powiedzieć za kilkanaście lat u tych dzieci fajnie, zdrową dietą zapobiegliśmy wielu chorobom.
11: Wyjaśnia wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka. O nowych standardach żywienia dzieci i młodzieży można przeczytać na stronie Kuratorium Oświaty w Opolu. A właśnie teraz powinno rozpoczynać się w naszym mieście narodowe czytanie i to wielkiego dzieła Adama Mickiewicza. Chodzi tym razem o fragmenty Dziadów. Wydarzenie odbywa się w Urban Labie. Dziś również opolski stadion wypełni się po brzegi. O tym będzie za godzinę.
8: Radio Pogoda 104,1 FM. Pogoda w Opolu.
11: Czeka nas wietrzny wieczór w Opolu i regionie. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem wydali synoptycy dla całego województwa opolskiego. Wiać może w porywach z prędkością do 85 km na godzinę. Średnia prędkość wiatru do 40 km na godzinę. Tak ma być dzisiaj od 18 do 1 w nocy. Noc ma być też częściowo deszczowa. A na razie możemy spodziewać się temperatury do 27 stopni w regionie.
8: Radio Pogoda 104,1 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
10: Dzień dobry. Za kilka minut troszkę opowiem o naszym wrocławskim spotkaniu w ramach inauguracji Wrocławskich Dni Seniora. To za dokładnie za dwa tygodnie. No a w cyklu Pogodne Lata zajrzymy i powspominamy troszkę rok 1975. Natomiast teraz już mam dla Państwa najpiękniejsze melodie Maryli Rodowicz, Gina Vincenta i jeszcze Haliny Frąckowiak.

4 września dzisiaj. Do naszego spotkania w Warszawie przed Pałacem Kultury zostało jeszcze 8 dni, do wrocławskiego 14 i podczas inauguracji wrocławskich Dni Seniora odbędzie się prywatka Radia Pogoda, czyli potańcówka połączona z koncertem Gwiazdy. Tą gwiazdą będzie słyszana przed momentem Halina Frąckowiak. Ta piosenka również pojawi się podczas jej występu, a oprócz naszej obecności na Placu Solnym i Rynku będą też inni stowarzyszenia, fundacje, różne organizacje, których oferta skierowana jest no nie tylko do seniorów. Samo określenie jarmark międzypokoleniowy na to wskazuje. No i we Wrocławiu jak co roku odbędzie się Marsz Kapeluszy, który będzie jednym z najważniejszych punktów tej inauguracji, bo odbędzie się już po raz, no nie wiem, nasty. I nie tylko seniorzy mogą w nim brać udział. Organizatorzy zachęcają tylko do kolorowych stylizacji z nakryciami głowy. I już można brać udział. A nawet jeżeli w samym marszu nie wezmą Państwo udziału, to w fantazyjnym kapeluszu czy nakryciu głowy innego rodzaju można z powodzeniem oklaskiwać maszerujących. Dokładnie za 2 tygodnie czeka nas inauguracja wrocławskich Dni Seniora. Na pewno przyjadą na nią osoby z całego Dolnego Śląska, z Opolszczyzny, Wielkopolski również, więc zanim się Państwo pojawią na wrocławskim rynku i Placu Solnym, warto poczytać o atrakcjach, które tam Państwa czekają. Piszemy o nich na stronie radiopogoda.pl, a to jest przypomnienie o Edwardzie Hulewiczu w rocznicę jego odejścia.

przestrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma ja. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma ja. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma ja. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma ja. U mamy, kto nie wierzy, jego, że

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jaku, mamy ciepły pies, cichy kąt. Nie ma jaku, mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jaku, mamy cichy kąt, ciepły pies. Nie ma jaku, mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jaku, mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jaku, mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jaku, mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jaku, mamy. Kto nie wierzy, jego

0: Mignął mi na korytarzu, więc wybiegłem za nim i teraz siedzi przede mną. Witam cię, Robercie.
1: Piotrusiu.
0: Tak?
1: Co ty robisz w sobotę o 10?
0: No jak to co? Słucham koncertu życzeń.
1: Słuchasz koncertu
0: no
1: życzeń.
0: Tak, tak.
1: Ja jesteś bardzo miły kolega. No właśnie, to chciałem przypomnieć państwu, i że wracam z wielką radością po wakacjach, żeby być z wami już przez każdy weekend w sobotę i w niedzielę od 10 do 14 w programie Koncert Życzeń w Radiu Pogoda. Robert Janowski. Boże, to już niedługo, ale się cieszę.
0: No niedługo, bo pierwsze po wakacjach koncerty życzeń z Robertem Janowskim w Radiu Pogoda jutro i pojutrze od 10, a ja bardzo lubię słuchać, kiedy państwo o sobie pamiętają i dobrze sobie nawzajem życzą.
2: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. W niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

0: zdobyć jakiś zawód.
1: Koniecznie.
2: Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radio Pogoda. Krzysztof Stermaszek.

0: Pogodne lata w Radiu Pogoda. Rok 1975.
1: To był rok premiery dwóch filmów, które obok Znachora należą do najpopularniejszych w całej polskiej kinematografii. W lutym na ekrany kin weszła Ziemia obiecana Andrzeja Wajdy.
2: Karol, zakładamy fabrykę.
3: Ja nie mam nic, ty nie masz nic, a nie ma nic.
4: To razem mamy tyle, sam raz
2: tyle,
4: żeby wybudować
2: wielką fabrykę.
3: Tak. Tak jest. Robimy!
5: Trzeba zapisać dzisiejszą datę.
1: A wraz z początkiem jesieni do kin trafił film Jerzego Antczaka Noce i dnie.
6: Zobaczysz, będą się dobrze uczyły. Nie będziesz miała z nimi kłopotów. Póki nie zaczną się kochać, póki nie zaczną szaleć.
7: Kochać, a niechże je Bóg broni. W życiu bywają noce i dnie, bywają też niedziele, tylko że one zdarzają się rzadziej niż w kalendarzach.
1: Twórców obu tych filmów nieraz doceniono nagrodami, a do filmów chętnie wracamy po dziś dzień. W marcu w Słupsku powstała pierwsza w Polsce pizzeria.
8: Nazywam się Elżbieta Barańska, jestem szefem kuchni w barze Poranek. Ten piec w ogóle już był przygotowany w 1974, a uruchomienie pizzerii nastąpiło w marcu 1975 roku. Nasz dyrektor Szodra, świętej pamięci, pojechał do Włoch, do Mediolanu i tak mu się to spodobało, że próbował, że przyjedzie do kraju i coś takiego wymyślić u nas, bo to była nowość, nieznana.
1: No i udało się. Od 1 czerwca Polska była podzielona na 49 województw, a niedługo potem przyszło lato.
9: Na wszystkich plażach w Polsce z tranzystorów leciało Waterloo, aby to był ubiegłoroczny przebój z Eurowizji. Akurat byliśmy nad morzem i pamiętam wszędzie tranzystorów przebój Waterloo. Pozdrawiam serdecznie, Dorota z Warszawy.
1: Wzajemnie pozdrawiam pani Doroto i dziękuję za to wspomnienie.
0: Pogodne lata w Radiu Pogoda.

0: Tylko spojrzeć się w krąg, tyle pól, tyle łąk, na słoneczku się mieni, śni.
1: Aż porywa i rwie, takie piękne są wsie.

dość, kiedy bierze cię złość, a na duszy ci smutno i źle. Kiedyś chmurny i zły, kiedy w oczach masz łzy,

przedwojenny szlagier Eugeniusza Bodo z filmu Zabawka w bardzo powojennym, podwójnym wykonaniu Ryszarda Rynkowskiego i Andrzeja Zauchy. Za chwilkę w Radiu Pogoda czerwone gitary nieco przedwcześnie powitają jesień, a potem usłyszymy piękną piosenkę z innego przedwojennego filmu Zapomniana melodia w wykonaniu Jolanty Zykun i Jana Kobuszewskiego.

0: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
1: Kaufland jest fresh!
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
3: fresh! Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens Eco 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Łączy nas krew, która ratuje życie.
11: Bo dobrze jest się dzielić.
12: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
13: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
14: Bo warto być człowiekiem.
10: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
15: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
16: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
19: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Została ostatnia reklama.
22: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.

0: emocje.
1: Radio Pogoda, czyli
0: poranki zaczynane z uśmiechem,
2: wspomnienia, które bawią,
3: popołudnia spędzane na rozmowie
4: i wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: W Polsce jest ponad 8 tysięcy lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19 tylko w Pulsie.
8: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
9: Bonjour. Hello. Hola. Świat stoi otworem z Radiem Pogoda. Weź udział w konkursie Zagraniczna Piątka na radiopogoda.pl i podziel się z nami swoim podróżniczym marzeniem. Do zdobycia tłumacze mowy, tekstu i zdjęć oraz dodatkowe 500 zł na wyjazdowe przyjemności. Bon voyage!
10: Na konkurs zaprasza sponsor, firma Wasco Electronics, polski producent tłumaczy elektronicznych z darmowym i nielimitowanym internetem do tłumaczeń w niemal 200 krajach.
11: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
12: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Opole, telefon 777 100 100.
13: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Sketchów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 11 września Opole. Amfiteatr NCPP. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
1: Została ostatnia reklama.
14: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
15: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.
2: Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej. Barbary Kraftówny i My z Tobą sam na sam w wykonaniu Olgierda Buczka. Te najpiękniejsze melodie zabrzmią w Radiu Pogoda już za kilka minut, bo teraz mija południe, więc mamy dla Państwa wiadomości.
1: Wiadomości z Opola.
16: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. 19-latek z Kędzierzyna Koźla podejrzany o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem trafił do aresztu, tak zdecydował wczoraj sąd rejonowy w Opolu. Śledczy sygnalizują, że młody mężczyzna może nie być poczytalny, ale jego stan pozwala na tymczasowe aresztowanie, mówi prokurator Dominik Bagrowski z prokuratury w Opolu.
17: Przebywając na wolności, podejrzany mógłby popełnić ponownie przestępstwo przeciwko życiu.
16: Badania potwierdziły, że znaleziony w jego plecaku młotek to narzędzie zbrodni. Naukowcy Uniwersytetu Opolskiego wspólnie ze strażakami przeprowadzą pierwsze w Polsce badania oceniające wpływ substancji, z którymi strażacy mają styczność podczas akcji ratowniczych na ich zdrowie i otoczenie. Naukowcy wskazują, że w grupie strażaków niektóre rodzaje nowotworów występują częściej. Z kolei 14 tysięcy fanów muzyki sprawdzi dziś akustykę opolskiego stadionu. Koncert Padre Guilherme będzie pierwszym dużym muzycznym wydarzeniem na Itaka Arenie. Organizatorzy rekomendują, by zamiast samochodem dojechać autobusem. MZK przygotowało dodatkowe kursy i ponad 40 połączeń w rozkładzie standardowym.
1: Radio Pogoda 104,1 FM. Pogoda w Opolu.
16: Pochmurne popołudnie, a potem wietrzny wieczór. Takie mamy prognozy i ostrzeżenia dla Opola i regionu. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem, który od godziny 18 ma się już wzmagać. W porywach może osiągać prędkość 85 km na godzinę. Na razie jednak pozostaje ciepło. Dzisiaj 27 stopni maksymalnie w Opolu. Jutro już chłodniej do 22 stopni, a w nocy może jeszcze popadać.
1: Radio Pogoda 104,1 FM.
2: Piątkowe popołudnie rozpoczęło się no prawie przed 2 minutami, co oznacza, że do pierwszej po wakacjach potańcówki Radia Pogoda zostało 6 godzin, no bo potańcówka startuje o 18:00, potańcówka Radia Pogoda. Wcześniej między innymi wspomnienie Jerzego Ficowskiego, literata, ale i autora tekstów piosenek, o czym parę zdań powiem za kilka minut, a poza tym spróbuję w miarę składnie odpowiedzieć na jedno pytanie od Państwa, na pewno przed 13:00. Dzień dobry, Piotr Sforakowski.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.

Słuchaliśmy Majki Jeżowskiej, teraz powspominajmy Jerzego Ficowskiego w 102. rocznicę jego urodzin. Jerzy Ficowski był polskim poetą, eseistą, prozaikiem, tłumaczem oraz autorem tekstów piosenek, m.in. tej piosenki Maryli Rodowicz. Jadą.

To, ale Jerzy Ficowski był też znawcą folkloru żydowskiego i cygańskiego oraz badaczem twórczości Brunona Schulza i te cygańskie wozy pojawiają się raz po raz w jego twórczości. W latach 48-50 zeszłego stulecia wędrował po Polsce razem z taborami romskimi i to właśnie on jest autorem przekładu pieśni cygańskiej poetki Papuszy na język polski. Nawiasem mówiąc, w filmie Papusza z 2013 roku postać Jerzego Ficowskiego zagrał Antoni Pawlicki. W 1960 roku Ficowski zaczął pisać teksty piosenek i dość szybko stał się bardzo popularnym twórcą. Napisał na przykład Wozi wodę Jerzemu Michotkowi. Wozi woda.

No przecież cudowne to jest. Teksty Jerzego Ficowskiego nagrywali dosłownie wszyscy. Od wymienionych już artystów przez Annę German, Sławę Przybylską i Jerzego Połomskiego, aż po Michaja Burano i zespół Jumble. Dzisiaj w 102. rocznicę urodzin Jerzego Ficowskiego posłuchamy piosenki Feralna dziewczyna, którą w 1974 roku na płytę To chyba maj nagrała Anna German.

0: Piosenka powstała dla grupy The Marvelettes, ale my słuchaliśmy znacznie sławniejszej w naszym kraju, zwłaszcza prośby Beatlesów do listonosza. Za chwilkę posłuchamy Hanny Rek w piosence Ja mam szczęście do wszystkiego. Jak państwo spędzają taki dzień jak dzisiaj? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Dzisiaj piątek, czyli u mnie dzień gospodarczy.
0: No tak.
1: Ale dzięki Radiu Pogoda jakoś mi to idzie. Skupiam się na audycji. I nie męczy mnie to sprzątanie, którego nie znoszę.
0: No bywa.
1: Życzę wszystkim przyjemnego weekendu z Wrocławia.
0: Wzajemnie, pani Krystyno, przyjemnego weekendu. No ale chyba jest satysfakcja, jak taki dzień gospodarczy, czyli sprzątanie się kończy i resztę dnia można poświęcić na pielęgnowanie dobrego samopoczucia, prawda? Zwłaszcza w towarzystwie Radia Pogoda, bo właśnie o takie samopoczucie państwa dbamy, grając najpiękniejsze melodie.

0: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
7: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
11: Bonjour. Hello. Hola. Świat stoi otworem z Radiem Pogoda. Weź udział w konkursie Zagraniczna Piątka na radiopogoda.pl i podziel się z nami swoim podróżniczym marzeniem. Do zdobycia tłumacze mowy, tekstu i zdjęć oraz dodatkowe 500 zł na wyjazdowe przyjemności. Bon voyage!
12: Na konkurs zaprasza sponsor, firma Wasco Electronics, polski producent tłumaczy elektronicznych z darmowym i nielimitowanym internetem do tłumaczeń w niemal 200 krajach.
13: Została ostatnia reklama.
14: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.

0: Irenę Rocka, co mnie w tobie zachwyciło? Mówiłem o pytaniu, które się pojawiło przy okazji mojego, że tak powiem, anonsu naszego wrocławskiego spotkania za 2 tygodnie. Oto to pytanie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry z Wrocławia. Pan redaktor wspomniał o tej imprezie we Wrocławiu 18 września.
0: Tak.
1: Czy pan, panie Piotrusiu, będzie pan prowadził tą imprezę razem z panią Asią, czy pan Zygmunt? Czekam na odpowiedź. Stały słuchacz Bogdan z Wrocławia.
0: Już mówię, panie Bogdanie. Ta impreza to inauguracja wrocławskich dni seniora na wrocławskim rynku i Placu Solnym, a Asia... oczywiście prywatkę z Radiem Pogoda poprowadzą Asia z Zygmuntem. Nie śmiałbym w ogóle zastępować go bez wyraźnej przyczyny, bo jako prowadzący Zygmunt Heizer należy do klasy mistrzów. Ja raczej skupię się na rozmowach z państwem podczas tego wydarzenia, co samo w sobie także jest czynnością fascynującą, bo mogę sobie z państwem porozmawiać, uściskać rękę, no uśmiechnąć się, choćby i to samo jest naprawdę warte tej naszej wyprawy do Wrocławia. Julio Iglesias i Diana Ross teraz przed nami.

0: jak dziś w bulwarancie wlec iść przez miasto i iść w taki dzień, gdy majowy deszcz mży, rozpromienia się twarz, nie bądź zły.
1: No, w taki dzień chciałoby się iść bulwarami i iść i przez miasto nawet, jeżeli ten wyśpiewany przez Renę Rolską majowy deszcz pada we wrześniu. Wystarczy mieć parasol i można naprawdę daleko zajść.
2: Autopromocja.
3: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski, jestem. Szewczyk,
4: obecny.
3: Ziętarski, Ziętarski.
5: No jestem, no.
3: Świnki 3, żart, rozrywka oraz goście. Już jutro od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja, reklama.

0: Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za 2 zł. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie jedna za 2 zł na kartę. Biedronka. Niskie ceny.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze. I ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie. A co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Mamo! Gotujemy się na bitki?
8: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
9: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
12: Łączy nas krew, która ratuje życie.
13: Bo dobrze jest się dzielić.
14: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
15: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
16: Bo warto być człowiekiem.
12: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
17: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
18: Ale że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
20: Włączamy niskie ceny.
21: Została ostatnia reklama.
22: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, da parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogoni.

człowiek już z małolata i do kina puszczają na ósmą. Głupia wiosna kwiatami krzyczy, czyjeś włosy pachną jak bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara. Ale przecież ludzie nie szpilki i bez żadnych

Starszy pan.

0: Autopromocja.
1: Panie Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Koncert życzeń powraca już w ten weekend, sobota i niedziela od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji. Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Czyta lektor AI.

0: Teraz przed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Stokrotka.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
2: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Została ostatnia reklama.
5: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Reklama.
6: Piosenkę W silną dal w wykonaniu Igi Cembrzyńskiej i Bohdana Łazuki usłyszymy za kilka minut, a potem posłuchamy przeboju Urszuli Sipińskiej. Są takie dni w tygodniu. Teraz mija 13, więc w Radiu Pogoda mamy dla Państwa wiadomości.
7: Weto prezydenckie utrzymane mimo cytowania zeznań. Ulewy i silny wiatr są ostrzeżenia pogodowe dla prawie całego kraju. Zakazy to nie wszystko. Za chwilę psycholog i obostrzenia w szkołach dotyczące telefonów.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
7: Marcin Krzemiński. Sejm nie zdołał odrzucić kolejnego, trzeciego weta prezydenta do ustawy o kryptowalutach. Nie pomogły nawet cytowane przez premiera z mównicy fragmenty zeznań z afery Zonda Krypto, w których pojawiał się m.in. były minister sprawiedliwości.
8: Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom.
9: Tak naprawdę ten Zonda premier powinien się wytłumaczyć, dlaczego trzeci raz forsują ustawę, która jest dobra dla Zondy Krypto.
7: Odbija piłeczkę poseł PiS Andrzej Śliwka, dodając, że zdania cytowane przez premiera są wyrwane z kontekstu. Opozycja przypomina też, że to za rządów Tuska prokuratura także umarzała śledztwa w sprawie Zonda Krypto. Tymczasem Sąd Rejonowy Katowice Wschód w całości przychylił się dziś do wniosków złożonych przez Śląski Wydział Prokuratury Krajowej i aresztował dziś Annę P., Jaromira W. i Rafała Zaorskiego, którzy wczoraj usłyszeli zarzuty w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. To oznacza, że w sumie w areszcie w związku z aferą przebywają 4 podejrzane osoby. Oprócz tych aresztowanych dziś także Radosław Piesiewicz, szef PKOL-u. Uwaga na ulewy i silny wiatr. Mocno powieje po południu i pod wieczór. W niemal całym kraju obowiązują alerty pierwszego stopnia. To oznacza wiatr nawet do 85 km na godzinę. Spokojnie ma być tylko na południu Małopolski i Podkarpacia. Ulewy z kolei dziś możliwe na północy, na Pomorzu, w większości powiatów zachodniopomorskiego i na zachodzie warmińsko-mazurskiego. I tam alerty najniższego pierwszego stopnia. Podejrzane przedmioty znalezione koło stacji elektroenergetycznej w Dormagen na zachodzie Niemiec to urządzenia wyrzutowe. Są podobne do tych, jakich użyto w akcie sabotażu w pobliskim Bergheim, gdzie sparaliżowano kilka bloków elektrowni, podała policja. Śledczy poszukują mężczyzny, który w liście przyznał się do czynu. Jak informują media, motywem miała być walka z paliwami kopalnymi. To nie jest magiczna pigułka, która poprawi skupienie dzieci i ich oceny, mówią eksperci o zakazie używania telefonów w szkole. Może pomóc w budowaniu relacji na żywo, ale sam nie wystarczy, mówi psycholog Hubert Szymczak.
10: Przydałaby się edukacja cyfrowa, bo po wyjściu ze szkoły telefon znów będzie w rękach ucznia, a sam zakaz niczego tych dzieciaków nie nauczy. Nie nauczy ich przede wszystkim tego, jak telefonu używać.
7: Zakaz obowiązuje w szkołach podstawowych, w średnich. Kwestie używania telefonu regulują szkolne statuty. A propos nauczania, jeszcze jedna ważna wiadomość z Sejmu. Od 15 października Akademia w Płocku zmieni nazwę na Uniwersytet Mazowiecki w Płocku. Tak przewiduje ustawa, którą chwalili ponad podziałami posłowie. Teraz trafi ona do Senatu, zajmie się nią 23 września.
4: Pogoda.
7: 17-18 stopni na Wybrzeżu i na Podlasiu, 22 w centrum, 26 na

0: uprzedzałem, że teraz będzie tercet, a ze mną to nawet kwartet, ale chodzi o tę trójkę i o ich jutrzejszy program i o to, czego się po nim spodziewać. Dobrze Państwo odgadli, w studiu Radia Pogoda pojawiły się Świnki 3, czyli...
1: Wojciech Pianowski, Krzysztof Szewczyk, Włodzimierz Ziętarski. Ja mam nadzieję, że będzie odcinek na 102, czyli
2: dlaczego?
1: Super, bo jest 102.
2: Aha.
1: I będzie Inspektor Oko, będą limeryki,
0: super.
1: Państwo to bardzo lubią. Piszą do nas pani szczególnie z Wrocławia.
2: Piotrze, a tak. Ty, pogodowy łotrze, czy nas słuchasz?
0: Ależ oczywiście, Krzysztofie.
1: No to słuchaj dalej.
3: Wiecie, co będzie jeszcze? Rozmowa z Malapetą.
1: Z czym?
3: Z Malapetą.
1: Z Malapetą.
3: Tak.
2: Teraz
3: no,
2: Wolek sam się Wolek sam siebie reklamuje.
1: Ta Malapeta, no,
3: no,
1: to ja wiem, co
3: no
1: to jest.
3: I,
1: tak.
3: No to jesteś ty. Ze mną porozmawiasz.
1: Z tobą będę
3: tak.
1: rozmawiał.
0: Panowie, wszystko będzie się dziać w Radiu Pogoda jutro od 14. A gdyby Państwo mieli jutro inne plany, to zawsze można potem sięgnąć do archiwum naszych audycji na stronie Radia Pogoda, radiopogoda.pl, i tam posłuchać sobie całego programu, który pojawił się właśnie w naszym archiwum zaraz po jego jutrzejszej emisji między 14 a 16.

0: Niedziela będzie dla nas. Tak było, kiedy szkoła i praca zajmowały nam 6 dni w tygodniu. Teraz już chyba wszyscy przyzwyczailiśmy się do tego, że i sobota, i niedziela będą dla nas. Będzie czas, żeby posłuchać koncertów życzeń Roberta Janowskiego w sobotę i w niedzielę między 10 a 14. Jutrzejszych Świnek 3 od 14, czy niedzielnych atrakcji od rana. Lalki w interpretacji Wojciecha Masiaka od 8, a od 14 do 16 moich najpiękniejszych melodii. Asi Kruk z udziałem słuchacza bądź słuchaczki należącej, należącego do klubu pogodnych ludzi.
1: Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już od poniedziałku o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze. I ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie. A co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
1: Została ostatnia reklama.
10: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
11: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
10: Znaczy Frosta kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.

lżejsze miała suknie, lekko płyną wiosnę strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato.

białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczy się na parę chwil.

0: Silence is Golden to grupa The Tremolos, czyli milczenie jest złotem. A ja jednak coś powiem. Pani Krystyna z Wrocławia mówiła przed 13, że dla niej piątek jest dniem gospodarczym. Okazuje się, że takich osób jest więcej, no bo przecież od czasu do czasu po prostu trzeba posprzątać. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Jak przebiega dzisiejszy dzień? No to co miałem zrobić dzisiaj, dzień gospodarczy zrobiłem wczoraj. Taką zasadę przyjmuję. To, co masz zrobić dzisiaj, zrób wczoraj.
0: Sprytne.
1: No i zrobiłem. Dzisiaj mogę słuchać spokojnie pana Piotra i wspaniałej muzyki Radia Pogoda. Dobrego dnia, dobrego weekendu życzę. Zbyszek z Zielińska Mazowieckiego.
0: Wzajemnie życzę wszystkiego dobrego, panie Zbyszku. No ale ten dzień gospodarczy w czwartek to trochę tak, jakby pan plan przed terminem wykonał. Chyba należy się medal. A teraz jeszcze jedna sprawa, o której już państwo mogą przeczytać na naszej stronie radiopogoda.pl. Co jakiś czas anonsujemy państwu gwiazdę, która potem opowiada o swoich najpiękniejszych melodiach na antenie Radia Pogoda. Sama je wybiera, więc opowieści bywają bardzo osobiste. I tym razem gwiazdę usłyszą państwo już dzisiaj po południu, bo Krystyna Giżowska będzie w Radiu Pogoda dzisiaj współprowadzącą popołudniowy program od 14, razem z Moniką Tarką oczywiście. Także od dziś przez kilka następnych tygodni warto mieć wolne popołudnia, żeby słuchać opowieści Krystyny Giżowskiej o jej piosenkach. Na przykład o tej, którą za chwilkę usłyszymy. Ciekawe, czy pani Krystyna dotarła kiedykolwiek do Fontainebleau, z tej najpiękniejszej melodii.

Jambalaya w polskiej wersji jest piosenką mniej gastronomiczną niż oryginał, a bardziej osobistą dzięki oczywiście wyjątkowemu wykonaniu Anny Jantar. Za chwilkę najpiękniejsze melodie wracają, między innymi w piosenkach Nila Sedaki, Hanny Skarżanki i Skaldów. O 14:00 przywitają się z Państwem Monika Tarka i Krystyna Giżowska, z którymi spędzą Państwo czas dzisiejszego pogodnego popołudnia, słuchając najpiękniejszych melodii i ich rozmowy. Ja zapraszam do Radia Pogoda w poniedziałek, jak zwykle od 10:00.

0: reklama.
1: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Paryż?
7: Znamy na pamięć.
6: Skandynawia?
7: Trochę daleko na weekend.
6: Drezno i Kraina Łaby.
7: O, brzmi interesująco.
6: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
7: I blisko?
6: 100 kilometrów od polskiej granicy.
7: Idealne miejsce na jesienny city break.
6: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
7: Świąteczne klimaty.
6: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKik. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
13: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
14: Skąd ta piana, kochanie?
13: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
15: Została ostatnia reklama.
16: Wygenerowano z AI.

ani bez mojej tęsknoty. Masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, powrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniła, mnie to nie on.

lubisz własny cień po drodze. Czasem tłuczesz coś na szczęście.

0: recenzję.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
3: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
4: Pędzelku, puszku, jakoś temu zaradzimy.
3: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
5: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
2: Kochanie, teraz jest idealnie.
3: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Została ostatnia reklama.
6: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Reklama.
8: Słuchają Państwo Radia Pogoda, a dzisiaj mamy piątek, piąteczek, piątunio. Ja zapraszam na wyjątkowe dzisiaj, naprawdę, popołudnie z Radiem Pogoda, bo nie będę dzisiaj sama. Szczegóły już za chwilę, a na razie najnowsze wiadomości. Jest 14.
9: Za chwilę przeprawiające o ból głowy prognozy cen paliw. Potem Niemcy i kolejne próby sabotażu. Będzie też US Open i kolejne wyzwania Igi Świątek.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
9: Marcin Krzemiński. 9 zł za litr oleju napędowego to już nie jest science fiction, to może być całkiem niedaleka przyszłość. Pierwszy tydzień bez rządowego programu CPN uderzył tankujących po kieszeni. Benzyna zdrożała o ponad złotówkę, diesel o blisko 90 groszy średnio w skali kraju. A to nie koniec, bo w sytuacji, w której ropa naftowa znów podchodzi pod $100 za baryłkę, czekają nas kolejne wzrosty cen. Ile zapłacimy w przyszłym tygodniu, jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie się nie uspokoi?
11: Ceny benzyny 95-oktanowej ulokować się mogą między 7,83 a 7,99 za litr. Natomiast w przypadku diesla przebicie poziomu 8 zł i 80 groszy za litr będzie niestety mocno prawdopodobne w najbliższych kilku dniach.
9: Wylicza Jakub Boguski z petrol.pl. Za to autogaz nie powinien przekroczyć poziomu 3 zł za litr. Skoro o prognozach mowa, uwaga na silny wiatr. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują dziś w niemal całym kraju. Dodatkowo na północy możliwe ulewy. Z Niemiec napływają kolejne doniesienia o podejrzanych przedmiotach odnajdywanych w pobliżu strategicznych obiektów. Według nieoficjalnych informacji służby znalazły urządzenie, które prawdopodobnie mogło posłużyć do odpalania ładunków wybuchowych. Przedmiot znajdował się w pobliżu stacji elektroenergetycznej położonej między Kolonią a Düsseldorfem. Cezary Jaszczyk.
12: Niemiecka policja twierdzi, że najprawdopodobniej mamy do czynienia z kolejną próbą sabotażu i doprowadzeniem do zwarcia sieci. Funkcjonariusze powołują się na list, w którym sprawcy mają przyznawać się do czynu. Przedmiot został znaleziony przez przypadkowego przechodnia. Policjanci sprawdzają teraz pozostałe obiekty na terenie nadrenni północnej Westfalii. To już kolejna tego typu sytuacja w ostatnich dniach. Po incydencie z dronem bojowym na lotnisku w Lipsku, próbie zamachu na firmę zbrojeniową w Monachium, czy sabotażu na sieć energetyczną w Brandenburgii. Eksperci łączą te wydarzenia z niedzielnymi wyborami regionalnymi w Saksonii-Anhalcie, w których prorosyjska alternatywa dla Niemiec może uzyskać samodzielną większość.
9: Trwają rozmowy na temat przyjazdu amerykańskich negocjatorów na Ukrainę. Do wizyty może dojść pojutrze w niedzielę. Poinformowała o tym agencja Reutera, powołując się na źródło znające najnowsze ustalenia w tej sprawie. Wcześniej rosyjskie media państwowe informowały, że amerykańscy negocjatorzy Steve Witkoff i Jared Kushner odwiedzą w sobotę i niedzielę Rosję i Ukrainę. Na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Iga Świątek pewnie przebrnęła drugą rundę wielkoszlemowego US Open, gładko pokonała Nadię Podorowską. Teraz na jej drodze stoją już dużo wyżej notowane rywalki, ale forma Polki pozwala wierzyć, że może w tym turnieju zajść daleko. Michał Waszkiewicz.
13: Jutro zagra z Czeszką Marii Bałskową, która jest rozstawiona z 25. W dotychczasowych starciach jest 3-0 dla Polki. W rundzie czwartej rywalką Świątek może być Madison Keys lub wracająca po kontuzji mistrzyni olimpijska Qin Wenzheng, a w ćwierćfinale Polka może trafić na Jelenę Rybakinę.
9: Przypomnę, że Iga wygrała wielkoszlemowy US Open 4 lata temu.
10: Pogoda.
9: 17 stopni na środkowym Pomorzu, 18 na Wybrzeżu i na Suwalszczyźnie, 21 na Mazowszu i na Kujawach, 23 w Wielkopolsce, 26 w Małopolsce. Zachmurzenie duże, w południowej połowie kraju większe przejaśnienia i miejscami rozpogodzenia, w pozostałych regionach może padać deszcz, miejscami też burze.
8: Witam serdecznie w piątek, piąteczek, piątunio, 4 minuty po godzinie 14. Dzisiaj, proszę Państwa, to wyjątkowe, pogodne popołudnie na naszej antenie, dlatego że od poniedziałku pojawiać się będą najpiękniejsze melodie kolejnej wielkiej polskiej gwiazdy. Posłuchamy naprawdę bardzo dużo piosenek pewnej znanej wokalistki. Na dodatek ona dzisiaj będzie właśnie gościem Radia Pogoda. Także zapraszam serdecznie na nasze wspólne spotkanie. Już pewnie Państwo wiedzą,

Taki pech to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz. Czy tutaj mieszka?

Dzisiaj, proszę Państwa, w Radiu Pogoda zapraszam na spotkanie z wyjątkową osobą, która ma na swoim koncie przeboje, które no, myślę, że większość słuchaczy Radia Pogoda zna na pamięć. Jest jedną z ikon polskiej muzyki, jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich głosów i na dodatek przepiękną, bardzo sympatyczną, niezwykle energiczną kobietą.

0: Krystyna Giżowska. Dzień dobry, Krysiu, witam cię serdecznie.
1: Dzień dobry, tyle pięknych słów usłyszałam na początek.
0: To tak trzeba, wiesz, początki są dobre, tak? Bo potem będzie jeszcze lepiej. Ale ujawnijmy słuchaczom, dlaczego w ogóle ty tutaj jesteś z nami w studiu Radia Pogoda. Otóż od poniedziałku ruszają najpiękniejsze melodie. To jest cykl, który słuchacze doskonale znają, ale tym razem to właśnie ty będziesz opowiadała o swoich najpiękniejszych melodiach. Także w ogóle bardzo dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do tego programu.
1: No ja się ogromnie cieszę, bo faktem jest, że jestem okropną gadułą, więc naprawdę będziemy długo rozmawiać.
0: Bo ty przecież masz bardzo dużo piosenek w swoim repertuarze. Nagrałaś mnóstwo duetów. To nie są tylko te przeboje, które my znamy i które cały czas gra Radio Pogoda.
1: No rzeczywiście przez te 55 lat, bo tak długo już jest to, co robię moim zawodem, nagrałam naprawdę wiele utworów. Szczerze mówiąc, niektóre z nich nawet zginęły gdzieś po drodze.
0: To dobrze, bo my będziemy je teraz, wiesz, odkopywać.
1: Ale to jest piękne, że można odkopać gdzieś fajne utwory sprzed lat.
0: Ale też przecież ci, którzy przychodzą na twoje koncerty, no bo ty jesteś cały czas aktywna, koncertujesz, też mogą usłyszeć te piosenki.
1: Fakt. Staram się, żeby moje koncerty wyglądały troszkę jak taki... Tak przedstawiam to, co na przestrzeni tych 55 lat robiłam. Wracam właśnie też do piosenek sprzed lat, tych zapomnianych, tych mniej znanych. Niektóre... I oczywiście nowych również, bo takie też są.
0: Właśnie, bo też będziemy je prezentować na antenie
1: Radia
0: Pogoda.
1: Tak, też takie są. I może dlatego mój koncert jest bardzo zróżnicowany, a poza tym jeszcze staram się każdą piosenkę przedstawiać, bo wiele piosenek łączy jakaś historia. Wiążą się z jakąś historią w moim życiu, ważną również dla mnie. I mówię to, opowiadam publiczności, a oni naprawdę chcą tego słuchać. No i jestem ogromnie szczęśliwa, bo jak już mówiłam na wstępie, jestem ogromną gadułą.
0: Ale ja się bardzo cieszę, że my też usłyszymy tę historię na antenie Radia Pogoda.
2: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.

0: Ja mam nadzieję, że pełne radości dzisiejsze pogodne popołudnie, nie tylko z tego względu, że mamy piątek, piąteczek, piątunia, no ale także z tego powodu, że wyjątkowy gość w Radiu Pogoda, Krystyna Giżowska. Dzisiaj będziemy razem z Krysią aż do godziny 18. Za chwilę wracamy do rozmowy.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Reklama. Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
10: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Opole, telefon 777 100 100.
11: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
12: Kochanie, teraz jest idealnie.
13: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
14: Została ostatnia reklama.
15: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami.
16: Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
17: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
18: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
19: Raz, dwa, trzy.
18: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
15: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Reklama.

0: Chica, chica, boom.
1: Chica, chica, boom.
0: Wiem, że kiedy śpiewam tak, ze złości słów ci brak. Nie możesz pojąć, jak wciąż mogę śpiewać.

0: Wracamy, proszę Państwa, w Radiu Pogoda do spotkania oczywiście z Krystyną Giżowską. Krysiu, mówiłaś o tym swoim 55-leciu kariery artystycznej, który obchodzisz w tym roku, ale wiesz, słuchaczom to się może nie zgadzać, bo przecież ten twój wielki przebój, pierwszy, nie było od ciebie tyle lat, to jest rok 84, więc skąd pojawia się ten 1971 jako początek twojej kariery?
1: Może zacznę od tego, że jestem w ogóle takim dzieckiem, które wywodzi się z ruchu amatorskiego. Zresztą w ogóle wychowałam się w małym miasteczku na Pomorzu, w Człuchowie, i zawsze jakoś tak ciągnęło mnie do śpiewania. To tak brzmi troszkę... Każda artystka mówi, oj, od dziecka chciałam śpiewać. Fakt, a ja naprawdę jakoś tak ciągle gdzieś byłam tam, gdzie była jakaś albo konkurs piosenki, albo jakiś występ ze szkolnym zespołem, albo chór. W owym czasie bardzo popularną formą było pokazywanie się na różnego rodzaju konkursach. To była jedyna forma, gdzie można się było rzeczywiście przedstawić. Były to eliminacje najpierw powiatowe, potem jakieś wojewódzkie, międzywojewódzkie i trafiało się na festiwal najczęściej do Kołobrzegu albo do Zielonej Góry Piosenki Radzieckiej.
0: Jeździłaś, zresztą przyjeżdżałaś z nagrodami też.
1: Ja jeździłam najczęściej, właściwie jedynie, do Kołobrzegu. I nie jeden raz wracałam z tego Kołobrzegu z nagrodą główną i na tym się kończyło. Znowu wracałam do szkoły, do pracy, aż pewnego dnia, a był to 71 rok, w końcu mnie zauważono na tym festiwalu i zaproponowano przesłuchanie do zespołu estradowego Marynarki Wojennej Flotylla. Mhm. Tak się to nazywało. To zespół zawodowy, działający zresztą na zasadach teatru muzycznego. Szefem artystycznym była wtedy znana bardzo na wybrzeżu Danuta Baduszkowa.
0: No tak.
1: I szczerze mówiąc, w tym zespole nauczyłam się wszystkiego, co do dzisiaj procentuje, co właściwie z czego korzystam.
0: Czyli dokładnie 55 lat temu zaczęłaś zawodowo śpiewać po prostu.
1: Tak, to była... Od tej pory zaczęłam... Zresztą musiałam zdać wtedy nie było mowy, żeby nie... tak sobie śpiewać. W zespole zawodowym trzeba było zrobić weryfikacje artystyczne, dostać taki duży dyplom, że jestem od tej pory piosenkarką estradową.
0: Krystyna Giżowska jest cały czas gościem Radia Pogoda. Już niedługo wracamy do rozmowy.
2: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.

0: Krystyna Giżowska w Radiu Pogoda. Krysiu, mówiłaś o tym egzaminie na piosenkarkę. Powiedz, jak on wyglądał kiedyś?
1: Stawało się przed komisją ministerialną. Składała się ona z... Akurat był to pan Rudzki, albo pan Bardini, Plaszyn Wróblewski, inni znani jeszcze, Kurylewicz i tak dalej. Trzeba było przedstawić jakiś utwór. Często
0: proponować... Ale na żywo, czy po
1: na
0: prostu
1: żywo,
0: puść?
1: No, na żywo. Żywo, tak, tak. A więc historia teatru, historia muzyki, solfeż. I stanęłam przed panem Bardinim. I szczerze mówiąc, przygotowałam sobie taki bardzo poważny utwór. I on tak słuchał, jak ja mu zaśpiewałam. I on mówi w pewnym momencie, mówi: a niech mi, proszę mi, zaśpiewaj ten utwór tak, jakbyś się cieszyła, jak to byłby radosny.
0: A co to była za piosenka, pamiętasz?
1: Ojej, o żołnierzach, którzy gdzieś polegli. Po prostu chodziło mu o to, czy ja myślę nad tym, co, o czym śpiewam.
0: Tak, czy
1: wiem
0: rozumiesz
1: w ogóle,
0: po prostu.
1: Czy rozumiem to. No, ale okazało się, że jednak dostałam
0: teryfikację. I zdałaś.
1: Zdałam. I od tej pory mogę powiedzieć, że to, co robię, jest moim zawodem.
0: Krystyna Giżowska w Radiu Pogoda. Do spotkania wrócimy po 15.
2: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: zakochani.
1: Autopromocja.
2: Po wakacjach warto sprawdzić listę obecności. Pijanowski,
3: jestem.
2: Szewczyk,
4: obecny.
2: Ziętarski, Ziętarski.
5: No jestem, no.
2: Świnki 3, żart, rozrywka oraz goście. Już jutro od 14:00.
6: Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
19: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr, home barista, kilogram. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
20: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
21: Sobota. A ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
22: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
23: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20:30 w TVP1 i w TVP VOD.
24: Została ostatnia reklama.
25: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.

0: autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki zaczynane z uśmiechem.
3: Wspomnienia, które bawią.
4: Popołudnia spędzane na rozmowie.
5: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
7: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: Została ostatnia reklama.
12: Bonjour. Hello. Hola. Świat stoi otworem z Radiem Pogoda. Weź udział w konkursie Zagraniczna Piątka na radiopogoda.pl i podziel się z nami swoim podróżniczym marzeniem. Do zdobycia tłumacze mowy, tekstu i zdjęć oraz dodatkowe 500 zł na wyjazdowe przyjemności. Bon voyage!
13: Na konkurs zaprasza sponsor, firma Wasco Electronics, polski producent tłumaczy elektronicznych z darmowym i nielimitowanym internetem do tłumaczeń w niemal 200 krajach.
0: Reklama.
4: To jest Radio Pogoda i wyjątkowe pogodne popołudnie z naszym specjalnym gościem Krystyną Giżowską. Już niedługo wracamy do spotkania z Krysią, ale na razie najnowsza wiadomość. Jest 15.
14: Okres próbny dla świeżo upieczonego kierowcy. Potem uznany za stracony witraż odnaleziony w Gdańsku. Najpierw jednak wrócimy do cytatów ze śledztwa.
15: Powiedzieć można wszystko.
14: Mówi prezes PiS, chodzi o sprawę zonda krypto.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
14: Marcin Krzemiński. Zbyszek obiecał, że jak wróci do ministerstwa, to ukręci łeb tym sprawom. Tak miał twierdzić Przemysław Kral. Fragment zeznań szefa giełdy Zonda Krypto przytoczył dziś premier w Sejmie i zrobił to tuż przed głosowaniem nad odrzuceniem weta prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Kolejne dowody na powiązania ludzi PiS z szefem Zonda Krypto były formą presji na opozycję, by pomogła rządzącym odrzucić prezydenckie weto, a przez to przyjąć przepisy o kryptowalutach. Maciej Kluczka.
16: To się jednak nie udało, bo opozycja niezmiennie wspiera prezydenta w tej sprawie. Donald Tusk twierdzi, że opozycja będzie tego żałować ze względu na kolejne fakty ze śledztwa Zonda Krypto. Szef rządu cytował zeznania Krala.
17: Byszek obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom. I żebym się nie martwił.
16: Jarosław Kaczyński, pytany o to, czy Ziobro obiecywał Kralowi pomoc, odpowiada tak.
15: Powiedzieć można wszystko.
16: Prezes PiS-u, pytany o pieniądze, które od Krala dostała Fundacja Ziobry, stwierdza następujące.
15: No przyjął, to był na pewno jego błąd i on się do tego błędu przyznaje.
16: Ostatecznie wiarygodność słów Przemysława Krala zweryfikuje sąd.
14: Były youtuber skazany przez lubelski sąd za przesłanie 13-latce materiałów pornograficznych. Kara dla 31-letniego Wojciecha K. to rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Do tego odszkodowanie dla poszkodowanej i zakaz zbliżania się do niej. Do przestępstwa doszło 12 lat temu, a zostało ono ujawnione 3 lata temu. Wojciech K. przyznał się do winy i sam zaproponował karę, na którą zgodził się prokurator. Od dziś każdy nowy kierowca, który zda egzamin na prawo jazdy uprawniający do kierowania samochodem osobowym, będzie objęty okresem próbnym. Jak długo, mówi instruktor nauki jazdy Andrzej Łapa z portalu brd24.pl.
3: Ten okres próbny będzie trwać 2 lata. 2 lata dla osoby, która ukończyła 18 rok życia i dla osoby, która zdaje prawo jazdy jako ten 17-latek, to będzie 3 lata.
14: W okresie próbnym kierowca może prowadzić wyłącznie całkowicie trzeźwy, nie ma progu do 0,2 promila. Na 17-letni kierowca nie może przewozić nieletnich bez dorosłego opiekuna. Upały nie zwracają uwagi na kalendarz. W Hiszpanii wrzesień rozpoczął się kolejną falą wysokich temperatur. Według meteorologów w Andaluzji przekroczą 40 stopni, a w większości pozostałych regionów sięgną 35. W tym roku upały w Hiszpanii przyczyniły się do śmierci ponad 5000 osób. Niespodziewane odkrycie w Gdańsku. Konserwatorzy zabytków odkryli wśród magazynowanych pozostałości po II wojnie światowej jeden z witraży uznawanych za bezpowrotnie stracony, mówi Magdalena Kosińska z Urzędu Ochrony Zabytków.
18: To jest niesamowicie satysfakcjonujące odkrycie. Udało nam się od razu podczas oględzin ustalić proweniencję tego witraża, czyli Bazylika Mariacka.
14: Witraż będzie można znów w niej podziwiać, prawdopodobnie za rok.
19: Co jest grane w Opolu?
20: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Opolski stadion dzisiaj wypełni się po brzegi. Przed nami w Opolu koncert Padre Guilherme. Ogromne muzyczne wydarzenie i pierwszy duży koncert na Itaka Arenie. Będzie to też pierwszy stadionowy występ portugalskiego DJ-a i księdza. MZK uruchamia dodatkowe autobusy, by wszyscy bezpiecznie dotarli na miejsce. W kinach od dzisiaj Spa Weekend, najnowsza komedia twórców hitu Cats Vegas i tym razem mamy damski wypad, jak w tytule do spa, i serię z biegów okoliczności i koszmarnych wpadek, które zamieniają wymarzony wyjazd czterech przyjaciółek w serię kompromitujących sytuacji. Miała być cisza, regeneracja i luksusowe zabiegi, ale nic nie idzie zgodnie z planem. Film od dzisiaj w obu opolskich Heliosach. Jutro sportowe emocje. Korotop Gwardia Opole podejmie rebut KPR Ostrowia Ostrów Wielkopolski. W Stegu Arenie to spotkanie jutro o 18:00.
19: Radio Pogoda. 104,1 FM. Pogoda.
14: Spora rozpiętość temperatur od 17-18 stopni nad morzem do nawet 26 w Małopolsce. Dużo chmur w południowej połowie kraju, możliwe przejaśnienia, ale w większości regionów spodziewajcie się deszczu, a na wybrzeżu także burz. W większości kraju też silny wiatr.
4: Pięć minut po godzinie 15:00, piątkowe pogodne popołudnie z Radiem Pogoda. Dzisiaj takie pozdrowienia, proszę Państwa, od wyjątkowej naszej słuchaczki.
21: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia.

0: Proszę Państwa, wracamy do rozmowy z Krystyną Giżowską, która dzisiaj jest gościem Radia Pogoda. Krysiu, mówiłaś, że 55 lat już zawodowo jesteś na scenie, ale jak się na ciebie patrzy, to trudno w ogóle w to uwierzyć. Więc ja muszę zadać po prostu to pytanie. Jak ty utrzymujesz swoją formę? Bo z tego, co widzę, chyba rozmiar 36 od początku kariery, cały czas bez zmian.
1: No, między 36 a 38.
0: Włosy, fryzura, wszystko też piękne, tak jak dawniej.
1: Bądźmy szczerzy, bardzo to kosztuje, niestety, mnóstwo wyrzeczeń. Mhm. Trzeba się pilnować, co się je. Ja jestem taka czasami zła na siebie, że sobie muszę odmówić wielu rzeczy, które kocham. Ale też na pewno z natury nigdy nie lubiłam specjalnie słodyczy. Mhm. Nigdy nie przepadałam za mięsem. No bo my, dzieci wychowane w latach, mm-hmm. urodzone w latach 40., 50., to raczej wtedy
0: kruche
1: była
0: ziemniaki.
1: Ogólna, tak, bida, jak to się mówi. Oczywiście, mięso było rarytasem, a masło, o czym mało kto wie, to w ogóle można pomarzyć było. Mm-hmm. Reklamowano wtedy margarynę,
0: no
1: że
0: tak,
1: jest
0: oczywiście
1: bardzo zdrowa. Ale właśnie to spowodowało, że może jak nigdy nie byłam takim specjalnym obżartuchem i może to też wpływ jedzenia, które w dzieciństwie mi jakoś tak wpojono, u nas się jadało w domu, że no nie objadam się do dzisiaj. Mam takie swoje ukochane rzeczy, takie
0: grzeszki
1: takie
0: mam. Tak. Słyszałam, że eklerki również lubisz bardzo.
1: Lubię eklerki, ale najbardziej lubię babkę cytrynową. Mhm. I kruche ciasteczka. Tego, no, o nie oprę się. Ale to też
0: przyniosę wszystko któregoś dnia, jak będziemy
1: ale
0: opowiadać o najpiękniejszych melodiach.
1: Ale takie posypane pół kruche z cukrem, kryształem.
0: Czemu
1: i mocno spalone, proszę.
0: To nie wiem, tego nie obiecuję, ale się postaram.
1: Tak. Ale to ma też swoje dobre strony, bo to, że cały czas trzymam sylwetkę, oczywiście też na siłownię chodzę, mhm. staram się być aktywna, to ja nie usiedzę na miejscu, to ma swoje dobre strony.
0: No nie wątpię, ale o to może dopytam za chwilę. Krystyna Giżowska, przypominam, jest gościem Radia Pogoda.

0: Krystyna Giżowska w Radiu Pogoda. Krysiu, no wracamy do dobrych stron trzymania przez lata tego samego rozmiaru i tej samej figury. Jakie są te dobre strony z twojego punktu widzenia?
1: Bo tak, ciuchów jest mnóstwo w szafie. Nic się nie zmieniło. Niektóre z nich wracają po latach. Ja jestem szczęśliwa, że takie klasyki z lat 70., 80. zostawiłam sobie. Wtedy materiały były dużo lepsze.
0: To prawda.
1: Bądźmy szczerzy, wełna, tweed, len prawdziwy, bawełna. Teraz to wszystko jest już takie trochę pomieszane, nie? Ale zostawiłam sobie te klasyki. Chanelkę taką klasyczną, czarne sukieneczki, czy te proste spodnie lniane. One wróciły. I ja mam szafę pełną ciuchów i jestem przerażona.
0: I wchodzisz w niebo, nie zmieniasz rozmiaru.
1: No,
0: cały
1: właśnie.
0: Czas.
1: Także
0: gratuluję.
1: To swoje też dobre strony.
2: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Została ostatnia reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.
1: Porozmawiajmy o twojej szafie, bo wspomniałaś o tej swojej garderobie. Duża ona jest?
2: Ojej.
1: Dwa pokoje?
2: No. już powoli wydaje ostatnio na szczęście. No, nie na szczęście, a może na szczęście. Urosła mi trochę noga. Mhm. Nosiłam kiedyś 37, a ja jestem uzależniona od butów. Uwielbiam buty. Dla mnie.
1: Ale
2: buty...
1: masz oddzielny pokój dla butów, a oddzielny dla strojów scenicznych? No. Ale trudno się
2: 30
1: dziwić.
2: Par wydałam, 37 rozmiaru, bo już nie mieszczę się w nie, a były totalnie nowe, niektórych w ogóle nie nosiłam. Mhm. No bo nie wolno kupować rzeczy od tak, wchodzisz do sklepu i zastanawiasz się, a może one będą dobre, a może nie. I jednak je kupisz i potem okazuje się, że nie chodzisz. Mhm. Trzeba kupować takie, które od razu wpadną w oko. A ja takich właśnie butów miałam
1: ale
2: mnóstwo.
1: W twoim zawodzie, wiesz, czasem jest tak, że kupujesz na zaś, albo może się przyda, bo często jest tak, no, że jak się pojawisz na jednym czy drugim festiwalu w tej samej kreacji, to potem mogą się pojawić jakieś artykuły, że cały czas chodzi w tym samym. Chociaż teraz można się wytłumaczyć, wiesz, ekologią, dbaniem o środowisko, teraz trochę inne czasy są.
2: Tam festiwal festiwalem, ale teraz koncerty. Kiedyś na koncert się jechało i nie było tego w internecie. Teraz to jest. I rzeczywiście...
1: No tak, bo wszyscy kręcą z telefonami komórkowymi.
2: I kiedyś mi zarzucili, że w jakimś jednej miejscowości byłam w marynarce jakiejś, bo ja kocham marynarki, uwielbiam marynarki. I pokazałam się też w drugiej. To nie masz innej? No ja się zabiję. No przecież ile ja musiałabym mieć tych marynarek, żeby na każdym koncercie mieć inną. A poza tym jest dobra metoda. Jeden sezon, powiedzmy, w dwóch, trzech marynarkach oblecieć. No oczywiście będą też kiecki, bo to nie jest tak, że tylko z marynarki. Potem je odwiesić do szafy na jakiś rok, dwa, trzy. I potem znowu do nich wrócić.
1: No właśnie, tylko clue jest właśnie, proszę Państwa, zachowanie tej dobrej figury, którą Krysia cały czas trzyma, co zresztą mogą Państwo zobaczyć i będą Państwo mogli zobaczyć, zaglądając naszego YouTube'a, na Instagrama i na Facebooka, bo oczywiście to wszystko, o czym my tutaj mówimy, też będzie do zobaczenia, bo takie mamy dzisiaj czasy. Krystyna Giżowska jest cały czas gościem Radia Pogoda. Już niedługo wracamy do rozmowy.

0: Wracamy, proszę Państwa, w Radiu Pogoda do spotkania oczywiście z Krystyną Giżowską. Krysiu, jest kilka takich pytań, które Polacy zadają wyszukiwarce Google.
1: O,
0: wiesz, wpisują w internet, szukając wiadomości na Twój temat. I jednym z tych pytań jest, gdzie mieszka Krystyna Giżowska?
1: Mieszkam w mieście Łodzi.
0: Od ilu lat już?
1: No, już 40 lat. Zawsze mówiłam, że ja tylko na chwilę do Łodzi. To jest tylko chwila, ja znowu wrócę do Warszawy, bo mieszkałam w Warszawie. Wiecie Państwo, nie wolno mówić nigdy, nie mów nigdy. Ja mówię wszędzie, byle nie w Łodzi. Łódź mi się nigdy nie podobała, taka była brudna. Jak tam jeździłam w latach 80. na początku, 70., 80. No, to było straszne miasto. Okropnie zadymione, kocie łby, dziury. Ja mówię, Boże, wszędzie, byle nie w Łodzi. I właśnie mówię, nigdy nie mów nigdy, bo mówię, wszędzie nie w Łodzi. Mieszkam w Łodzi.
0: I już teraz... Ale Łódź jest teraz przepiękna.
1: Tak, bardzo się zmieniła. Poza tym mam takie szczęście, że mieszkam trochę na obrzeżach, gdzie jest mnóstwo zieleni i absolutnie nie czuję miasta.
0: No nie mieszkasz w bloku.
1: Nie, nie mieszkam. Mieszkam w segmencie.
0: Krystyna Giżowska w Radiu Pogoda. Wracamy do rozmowy z Krysią po 16:00.

0: Autopromocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Koncert życzeń powraca już w ten weekend, sobota i niedziela od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
7: Obiecaj, że zawsze będzie tak samo.
8: Zawsze.
7: Colin, dlaczego pokój się kurczy?
8: Bo szczęście jest za duże.
7: Miłość nie zna granic, ale świat niestety tak.
9: Piana dni to opowieść o miłości. Miłości intensywnej i naiwnej. Czy udaje się przetrwać w świecie pełnym komplikacji? Bilety do nabycia w kasie teatru oraz na stronie www.teatropole.pl.
10: Trójka znanych uczestników, Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
11: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
12: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
11: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa 500 gramów, 1 plus 1 gratis, a polskie jabłka wczesne luz jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w lombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
16: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
17: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
18: Desnoran?
17: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
18: Naprawdę?
17: Już mam chrapkę na Desnoran.
19: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Jak?
18: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
20: Po Desnoranie znika chrapanie.
21: Aflofarm. Została ostatnia reklama.
22: Paryż?
23: Znamy na pamięć.
22: Skandynawia?
23: Trochę daleko na weekend.
22: Drezno i Kraina Łaby.
23: O, brzmi interesująco.
22: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
23: I blisko?
22: 100 kilometrów od polskiej granicy.
23: Idealne miejsce na jesienny city break.
22: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
23: Świąteczne klimaty.
22: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.
0: Reklama.
3: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.
24: La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis.

0: emocje.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już od poniedziałku o 15.30.
4: Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
6: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
7: Ach, herbat, kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
6: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
7: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
5: Zbieraj naklejki w wybranej formie. W aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
8: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: z diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Została ostatnia reklama.
2: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów Biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
3: Reklama. Słuchają Państwo Radia Pogoda, naszych najpiękniejszych melodii, no i oczywiście rozmowy z Krystyną Giżowską. Niedługo do niej wracamy. Na razie wiadomości. Jest 16.
4: Kierowcy kontra Uber, jest europejski pozew zbiorowy. Minister wybrany nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego, co zrobi prezydent? Powiemy też o teście syren alarmowych na Lubelszczyźnie.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
4: Marcin Krzemiński. 240 tysięcy kierowców Ubera z 7 krajów Europy złożyło zbiorowy pozew przeciwko firmie. Taksówkarze uważają, że ich wynagrodzenia opierają się na niepoprawnym algorytmie, który obniża zarobki, mówi Tomasz Wójcik, założyciel Stowarzyszenia Kierowców.
5: Wiemy, ile dostaniemy, ale nie wiemy, ile płaci klient. I tak naprawdę każdy kierowca może otrzymać do tego samego kursu inną stawkę. W zależności od tego, za ile wcześniej jeździł, na ile się godzi.
4: To efekt systemu, który w zależności od przejazdu zapewniał Uberowi różne prowizje od 25% do 50%. Według firmy miało to zrekompensować kierowcom nieopłacalne kursy, na przykład takie, w których dojazd do klienta jest zbyt długi. Jednak zdaniem taksówkarzy wprowadzono to po to, by przetestować, jak bardzo Uber może pomniejszać wynagrodzenie swoich pracowników. Przedsiębiorstwo odcina się od zarzutów, twierdząc, że algorytm działa uczciwie. Przedłużony przez sąd o kolejne 3 miesiące areszt dla youtubera Stu. YouTuber ma zarzut dotyczący rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z małoletnimi poniżej 15 roku życia. Nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Od miesiąca przebywa w areszcie w Warszawie, grozi mu nawet do 15 lat więzienia. Dotychczasowy minister w Trybunale Konstytucyjnym Maciej Berek został wybrany w sejmowym głosowaniu na sędziego. Kandydatura ta budziła wątpliwości nawet wśród koalicjantów Koalicji Obywatelskiej. Krytykowała ją opozycja. Wątpliwości miał prezydent Karol Nawrocki. Czy więc odbierze ślubowanie od Macieja Berka?
6: Kiedy ślubowanie pana ministra Berka? Czy będzie ten...
7: O tym zdecyduje prezydent Rzeczypospolitej Karol Nawrocki.
6: Ale tylko o terminie, czy w ogóle o fakcie ślubowania?
7: To nie rozmawiamy się z panem prezydentem.
4: Odpowiada dyplomatycznie szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Prezydent już wcześniej nie przyjął przysięgi od czworga sędziów Trybunału wybranych przez Sejm w marcu. W tej sprawie toczy się śledztwo. Z prokuratorem ma się spotkać także sam Karol Nawrocki. Na Lubelszczyźnie trwają testy nowego systemu syren alarmowych. Do końca roku pojawi się ich 326. Jak mówi Marcin Bubicz, rzecznik wojewody lubelskiego, ćwiczenia przebiegają bez zakłóceń.
8: Ciche testy są codziennie przeprowadzane. Codzienne testy wykazują prawidłowość. Przeprowadzamy także głośne testy syren.
4: Praca nad nowym systemem to m.in. reakcja na sytuację z końca lipca, gdy po tym, jak koło Tarnawy Kolonii spadła rosyjska rakieta, w kilku powiatach nie zawyły syreny. Ewa Braun, scenografka, kostiumografka, dekoratorka wnętrz i laureatka Oscara za listę Schindlera Stevena Spielberga zostanie uhonorowana w łódzkiej Alei Gwiazd. Swoją gwiazdę na Piotrkowskiej twórczyni odsłoni 8 września o 16:00. Potem spotka się z publicznością WC1.
1: Co jest grane w Opolu?
9: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Jeśli lubicie dreszczowce, to w kinach druga odsłona thrillera Nie patrz w dół. W pierwszej mieliśmy do czynienia z ogromnym masztem, teraz główna bohaterka szukająca po śmierci siostry zapomnienia w sportach ekstremalnych trafiła na legendarne zbocze w Tajlandii, gdzie przyjdzie jej walczyć o przetrwanie. Film jest od dzisiaj w kinach Helios w Opolu. Dla tych, którzy są gotowi w kinie spędzić całą noc, dziś także nocny maraton w Heliosach, start o 23:00 i kolejno dwie części produkcji Nie patrz Patrz w dół, a potem jeszcze Dziecko nocy i Kto zabił Penny Lane. I tak do jutrzejszego poranka. Jutro po południu z kolei piknik Bezpieczne Opole. W plenerze przy Centrum Wystawienniczo-Kongresowym będzie można spotkać służby i instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo, zobaczyć ich sprzęt. Będą też zabawy, ćwiczenia ewakuacyjne, pokazy iluzjonistyczne i rodzinne zawody sportowe.
1: Radio Pogoda. 104,1 FM. Pogoda.
4: Silny wiatr, deszcz zwłaszcza na północy, na południu możliwe słońce. Na termometrach 17-18 stopni na północy, 22 w centrum, 26 na wspomnianym południu kraju.
3: Cztery minuty po godzinie 16. Dzisiaj takie wyjątkowe, pogodne popołudnie w Radiu Pogoda w ten piątek, piąteczek, piątunio, bo moim i Państwa gościem jest Krystyna Giżowska, która już od poniedziałku będzie opowiadać codziennie około 15.30 o swoich najpiękniejszych melodiach. Oczywiście będziemy też słuchać piosenek Krysi. Dlatego dzisiaj takie spotkanie, proszę Państwa, trochę mniej o muzyce, bardziej o tym, co u Krysi słychać, jak wygląda jej życie. Także część takich pytań, które i Państwo też zadają w swoim imieniu. Także za chwilę do tego spotkania wracamy. Jak się Państwo domyślają, dzisiaj w związku z tym nie ma konkursu Daję Słowo, który wróci oczywiście na naszą antenę już w poniedziałek.
1: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

że mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony,

0: najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.
1: Krysiu, takie pytanie teraz zainspirowane jest troszkę telefonami od słuchaczy Radia Pogoda, bo mówiłaś, że mieszkasz w Łodzi już od 40 ponad lat, że mieszkasz w segmencie, no więc domyślam się, że masz ogródek.
2: Jak to mówią w kawale, 6 na 9. Okay. Autentycznie, 6 na 9, 6 metrów szeroki.
3: Ale tylko trawnik i tuje, czy jakieś kwiatki, nie, no, warzywka?
2: Ja teraz, kiedyś, nie, warzywek nie, warzywek kto by nie. się przy tym męczył, nie? Ja
3: niektórzy kocham... lubią, bo dlatego pytam, bo może lubisz.
2: Nie, no oczywiście, ale nie ma tak znowu dużo miejsca. Jak ma tylko 6 metrów, tu je są, jakieś choinki się też znalazły. Poza tym jest taki krąg, gdzie się trzeba pogrillować czasami. Mm. No to na trawkę zostało troszkę miejsca, gdzieś po bokach na jakieś tam kwiaty. Ja już wpadłam na pomysł, żeby te kwiaty, które lubię,

0: sezonowe sadzić w ogromnych donicach. I te donice po prostu tak wtopić w te wszystkie gałęzie. Nie muszę się wtedy wiele męczyć, bo łatwiej jest wyciągnąć kwiaty, które uschły z donicy, niż z ziemi gdzieś tam. Także lubię ten mój mały ogródek, spędzam tam dużo czasu, kocham wiosnę szczególnie, kiedy najpierw kwitną tulipany, potem zaczynają z forsycjami, potem zaczynają bzy, u mnie kwitnąć magnolie i róże pnące. I zawsze są, i rododendrony jeszcze, które uwielbiam i mam ich najwięcej. Uwielbiam rododendrony.
1: Ale sama zajmujesz się tym ogrodem, czy?
0: Korzystam czasami z pomocy takich zawodowych ogrodników, bo trzeba popodcinać gałęzie, a ja nie jestem w stanie już tak wysoko wejść, no. Ale trawę ścinam sama. Grzebię w ziemi też, no. Paznokcie czasami idą do roboty. Połamane, ale nie szkodzi. Jest to przyjemność wielka.
1: Przypominam, że dzisiaj gościem Radia Pogoda jest Krystyna Giżowska.

0: najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.
1: Jak spędzasz jeszcze wolny czas? Bo wspominasz właśnie tutaj rozmawiając z nami o tym swoim ogrodzie, domyślam się, że spędzasz w nim wolny czas pomiędzy koncertami, pomiędzy pracą. Masz jeszcze jakieś hobby? Co ci wypełnia dni, kiedy nie pracujesz?
2: Kiedy nie pracuję, a kiedy ja nie pracuję? Ja pracuję praktycznie na okrągło. Ja uciekam z domu, ja nie lubię siedzieć w domu. Szukam sobie zajęć. Jak nie spaceruję, jak nie pójdę na siłownię, to po prostu to jest jeszcze, muszę pójść do kosmetyczki, muszę pójść do fryzjera, muszę zrobić paznokcie. Nie no, albo idziemy na... trzeba przelecieć przez galerie jakieś, no bo zobaczyć co nowego. Mhm. Ale nie, to już trochę tak trochę... Lubię wychodzić z rodziną też na jakieś fajne wypady, gdzieś do fajnych restauracji. Mamy fajnych przyjaciół, do których też jeżdżę. Mm-hmm. Mało siedzę w domu, serio. Mm-hmm. A to trzeba pójść do księgowego, albo coś źle poszło.
1: Chodzisz do księgowego? Przecież ty jesteś księgową z zawodu.
2: A, liceum nie, ekonomiczne skończone. To jest zawód, który tata powiedział, że śpiewanie, z tego się nie da wyżyć, dziecko kochane. Ty musisz mieć konkretny zawód, żebyś potem miała z czego żyć. No i dlatego musiałam skończyć... No chociaż no maturę musiałam mieć, to już wiadomo. A czy połączyłam technikum z maturą? No to rzeczywiście jestem księgową. Nawet pracowałam w meblarskich zakładach księgowości i mogę stwierdzić z czystym sumieniem, że to praca nie dla mnie.
1: Przypominam, że dzisiaj gościem Radia Pogoda jest Krystyna Giżowska.
0: Radio Pogoda.

0: co znajdę.
1: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 września. Cena przed obniżką 6,99.
9: Została ostatnia reklama.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda. Reklama.

0: próbna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych cotach wlewa zimny pot. Ada, to nie wypada. Co rusz to wybryk maskarada.
1: Zmiłuj się!

0: Esta. Tak jest.
1: Dzisiaj gościem Radia Pogoda jest Krystyna Giżowska. To wracając do pytań, które w internecie na twój temat zadają słuchacze, to się pytają o twoją rodzinę, czyli mąż, dzieci. Dwa razy byłaś zamężna, prawda?
2: Tak.
1: I dwa razy to byli ludzie związani z branżą.
2: Tak.
1: Pierwszy znany kompozytor.
2: Tak. Janusz Sławiński. Mhm. Drugi Wojtek Olejnik. Tak się złożyło, że Wojtek 5 lat temu nagle odszedł. Mhm. Syn doskonale daje sobie, niedaleko mnie mieszka, też już ma...
1: Marcin, tak?
2: Marcin ma swój dom, ma swoje sprawy, ma 6 psów jeszcze na dodatek, ale malutkich. Także kochają zwierzęta również.
1: Ale syn odziedziczył, bo to jest syn ze związku z Wojtkiem.
2: Z Wojtkiem. Tak, tak.
1: Odziedziczył po was talent muzyczny, on też w tym kierunku poszedł,
2: nie,
1: czy zupełnie coś
2: nie poszedł,
1: innego?
2: Chociaż słyszę, interesuje się ogromnie muzyką, ale to na zasadzie chyba przekory. Nie chciał. Chodził na lekcje pianina, posyłaliśmy go i to tak nawet, żeśmy go ostro potem zmuszali do tego, bo on...
1: Czyli talent ma.
2: Ma, ale za Chiny ludowe nie chciał w ogóle grać na tym pianinie. Robił wszystko. No to w końcu musieliśmy my ustąpić. No co, zabijemy dzieciaka, czy co? No nie zmusimy go.
1: No tak, to
2: go.
1: Jego życie w końcu,
2: tak,
1: prawda?
2: W rezultacie wybrał sobie swoją drogę i... Nie wiem, no każdy z nas jest dorosły, już ma 40 lat, także spokojnie. Musi sobie jakoś w tym życiu radzić.
3: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.
1: Muszę o to zapytać, bo przecież rozmawiamy właśnie o twoim synu. Mówisz, że ma już prawie 40 lat. Czy już ma 40 lat?
2: Ma
1: już 40, już skończył 40 lat. A co z wnukami? Bo w jednym z wywiadów, nie wiem ile lat temu, czy miesięcy temu, żaliłaś się właśnie, że tak bardzo byś chciała być tą babcią.
2: Chciałabym, no bo to jest zawsze miłe. No nie mam szczęścia na razie jeszcze, ale nie mów nigdy. Nigdy nie mów nigdy.
1: Czyli to jeszcze się może wydarzyć
2: oczywiście,
1: w twoim życiu, ta wspaniała
2: może
1: przygoda. Radio Pogoda, Krystyna Giżowska. Wrócimy do rozmowy po 17:00, Krysiu, dobrze?
3: Radio Pogoda. Autopromocja.
0: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Paryż?
6: Znamy na pamięć.
7: Skandynawia?
6: Trochę daleko na weekend.
7: Drezno i Kraina Łaby.
6: O, brzmi interesująco.
7: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
6: I blisko?
7: 100 kilometrów od polskiej granicy.
6: Idealne miejsce na jesienny city break.
7: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
6: Świąteczne klimaty.
7: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Pani Celinka wie, co jest super.
13: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
12: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
14: Bonjour. Hello. Hola. Świat stoi otworem z Radiem Pogoda. Weź udział w konkursie Zagraniczna Piątka na radiopogoda.pl i podziel się z nami swoim podróżniczym marzeniem. Do zdobycia tłumacze mowy, tekstu i zdjęć oraz dodatkowe 500 zł na wyjazdowe przyjemności. Bon voyage!
15: Na konkurs zaprasza sponsor, firma Wasco Electronics, polski producent tłumaczy elektronicznych z darmowym i nielimitowanym internetem do tłumaczeń w niemal 200 krajach.
16: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
17: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
18: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
0: Została ostatnia reklama.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
3: Reklama.
0: Drogowskaz, Radia Pogoda.
20: Uwaga dziś na silny wiatr, jest alert przed nim praktycznie dla całego kraju, z wyjątkiem południowych krańców Małopolski i Podkarpacia, a najsilniej mawiać nad morzem. Również tutaj może spaść najwięcej deszczu. Noga z gazu na krajowej 20 na odcinku Żukowo-Kościerzyna na Pomorzu. Tutaj osobówka zderzyła się z ciężarówką. Droga została po tym zderzeniu zablokowana.
0: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
1: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu. Czyta lektor AI.

0: Biały papier toaletowy Velvet, 10 rolek. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie papieru Velvet gratis.
1: Stokrotka.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
6: Została ostatnia reklama.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: Ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Reklama.
12: Słuchają Państwo Radia Pogoda, gramy najpiękniejsze melodie w piątek, piąteczek, piątunio. Za chwilę najnowsze wiadomości i prognoza pogody, a potem wrócimy do spotkania z Krystyną Giżowską.
13: Weto do ustawy o kryptowalutach, utrzymane gorąca debata w Sejmie. Nowe przepisy dla nowych kierowców, będzie okres przejściowy. Nowy pomysł Donalda Trumpa. Chce, by Europa zwróciła Stanom Zjednoczonym pieniądze za pomoc Ukrainie.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
13: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielkie emocje w Sejmie. Rząd próbował odrzucić prezydenckie weto do ustawy o kryptowalutach. W tym kontekście premier zacytował zeznania głównej postaci afery Zonda Krypto, Przemysława Krala. Miał on mówić o płaceniu za ewentualne ułaskawienie przez prezydenta.
15: Najważniejsze w tej współpracy było to, że pan X, publicznie znana osoba, obiecywał mi, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to on załatwi mi ułaskawienie, gdybym został skazany w tej sprawie.
13: Skomentował to sam prezydent Karol Nawrocki. Napisał w mediach społecznościowych, tu cytat: jeśli pan X albo Y zaproponują panu ułaskawienie, to należy zgłosić to do prokuratury. Weto prezydenta w sprawie kryptowalut się obroniło. Zabrakło rządowi wystarczającej większości, by je odrzucić. Od dziś każdy świeżo upieczony kierowca będzie objęty okresem próbnym. O nowych przepisach mówi instruktor nauki jazdy Andrzej Łapa.
16: Ten okres próbny będzie trwać 2 lata. 2 lata dla osoby, która ukończyła 18 rok życia i dla osoby, która zdaje prawo jazdy jako ten 17-latek. To będzie 3 lata, ale nie dłużej jak 20 rok życia. Czyli 20 rok życia to jest taki maksymalny graniczny wiek, kiedy mając 17 lat zdajemy prawo jazdy i 20 rok życia kończy nam się ten okres próbny maksymalnie.
13: W okresie próbnym obowiązuje zerowy limit alkoholu w organizmie. Kryzys koncernu Volkswagena. Fabryka zlikwiduje kolejnych 50 tysięcy miejsc pracy na całym świecie. Połowa z tego przypadnie na Niemcy. Łącznie w ostatnim czasie to będzie już 100 tysięcy osób. Firma tłumaczy, że takie są realia gospodarcze. Jedna z fabryk Volkswagena znajduje się pod Poznaniem. Benzyna może być w przyszłym tygodniu rekordowo droga, ostrzegają analitycy. Będzie tak, jeśli utrzyma się wysoki poziom hurtowych cen paliw. 95 kosztuje średnio 7,70 zł. Olej około 8,50. W przyszłym tygodniu może być o 20-30 groszy więcej za litr. Donald Trump żąda od Europy zwrotu pieniędzy, które Amerykanie wydali na pomoc Ukrainie w czasach prezydenta Joe Bidena. Napisał to w swoich mediach społecznościowych. Bruksela odpowiada, że właściwie nie ma czego komentować. Szczegóły Cezary Jaszczyk.
17: Na odpowiedź Komisji Europejskiej nie trzeba było długo czekać. Nie otrzymaliśmy żadnego formalnego powiadomienia o tym, jak rozumiem w pisie w mediach społecznościowych. Państwa europejskie są największymi darczyńcami dla Kijowa. Mówili rzecznicy Komisji komisji Olof Gill i Christian Wiegand. Przechodząc do innego wątku, przedstawiającego amerykańską administrację w mało korzystnym świetle, pod znakiem zapytania stoi planowana na weekend wizyta specjalnych wysłanników Donalda Trumpa w Kijowie. Jak wynika z ustaleń Kyiv Independent, jeden z nich, Steve Witkoff, boi się wizyty w ukraińskiej stolicy, bo wystraszyli go Rosjanie, którzy ostrzegali go, że Kijów nie jest bezpiecznym miejscem.
13: Zaczyna się siódma kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Dziś jedno spotkanie na Śląsku. Piast Gliwice, GKS Katowice. Początek 20:30.
14: Pogoda.
13: Czeka nas bardzo wietrzny wieczór. IMGW wydało ostrzeżenia dla całej Polski. Noc deszczowa, choć ciepła, od 13 do 17 stopni. A jutro od 17 na północy do 22 na południu. Niebo mocno zachmurzone, na południu więcej przejaśnień. Prawie wszędzie może padać, a miejscami burze.
12: Cztery minuty po godzinie 17:00 słuchają Państwo piątkowego, pogodnego popołudnia w Radiu Pogoda. Po godzinie 17:00, proszę Państwa, oprócz tego, że wrócę do spotkania z Krystyną Giżowską na naszej antenie, która od poniedziałku będzie opowiadać o swoich najpiękniejszych melodiach, to jeszcze inni goście też się tutaj u mnie w studiu pojawią, więc no, będzie wesoło i będzie momentami tłocznie, także proszę koniecznie zostać z nami. A wracając do Krystyny Giżowskiej, to mogą nas też Państwo zobaczyć na Facebooku i na Instagramie. Radia Pogoda, tam jest nasze zdjęcie. Już dziękujemy z Krysią za wszystkie Państwa komentarze.
14: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Proszę Państwa, wracamy do rozmowy z Krystyną Giżowską, która dzisiaj jest gościem Radia Pogoda.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Krysiu. Będziemy rozmawiać o Twoich najpiękniejszych melodiach i będziemy korzystać z tego Twojego czasu wolnego, bo tak naprawdę dużo koncertujesz. Będziemy się spotykać od poniedziałku, będziesz o tych najpiękniejszych melodiach opowiadała w Radiu Pogoda, ale zanim się spotkamy, to jeszcze weekend przed nami. Z tego co wiem, masz koncerty. Jutro w Częstochowie, pojutrze Wysoko Jordanów, także tak. Praca w re.
1: Kiedyś jeździło się jednym autobusem i objeżdżało najczęściej jedno województwo. Wyjeżdżało się w te trasy koncertowe na 2 tygodnie, a potem była przerwa, znowu 2 tygodnie i znowu następny. A teraz zwykle są to weekendy, odległości czasami ogromne. Mnie się raz zdarzyło, ale tylko jeden raz, powiedziałam już nigdy więcej w życiu. Pierwszy koncert mieć gdzieś koło Stargardu Szczecińskiego, tak, gdzieś tam bardzo wysoko, a następny

0: Wstępny za Nowym Sączem. 700 ponad kilometrów. I co było niesamowite, ja po tym koncercie w Stargardzie, nie wiem co, złapałam chyba jakiegoś wirusa od kogoś. Ścięło mnie po koncercie. Ja w ogóle przestałam mówić. Co zrobić?
1: No właśnie, jak sobie w takiej
0: zespół
1: sytuacji artysta
0: jedzie,
1: radzi. Publiczność czeka przede
0: wszystkim. Właściwie jak ja powiem w tej chwili im, że ja za nie mówiłam i nie przyjadę na koncert, to oni pomyślą, że to ja, no jakaś fanaberia. Ja mówię, dobra chłopaki, jedźcie. Ja mówię, nawet jak nie będę mogła mówić, to ja jadę na ten koncert, wyjdę na scenę i oni sami usłyszą, że ja nie mogę mówić, ale że powiem im, że ja ich nie chciałam zawieść, że to nie jest moja jakaś fanaberia, że ja nie chciałam tu przyjechać. Ja autentycznie nie mogę, ale ja ich szanuję. I przyjechałam tylko po to, żeby im powiedzieć, że jestem chora i naprawdę nie mogę.
1: Publiczność śpiewała za ciebie?
0: Tak. Słuchajcie, to był najpiękniejszy koncert, łącznie z burmistrzem, który wyszedł i śpiewał. To był najwspanialszy koncert na świecie. I pamiętam go do dzisiaj.
2: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.
1: Krysiu, dzisiaj kończymy już nasze spotkanie. Bardzo ci dziękuję w ogóle.
2: Serio? Ja dopiero się rozkręciłam.
1: Ale poczekaj, bo my w ogóle zaczynamy dopiero przecież serię naszych spotkań. To tylko dzisiaj na razie mówię ci dziękuję i mówię ci do zobaczenia i do usłyszenia. Proszę państwa, od poniedziałku Krystyna Giżowska codziennie o 15:30 będzie opowiadać o swoich najpiękniejszych melodiach. Jak państwo słyszeli, mam mnóstwo ciekawych anegdot do opowiadania. 55 lat na scenie. Nie, no po prostu jest o czym mówić.
2: Jak ten czas leci.
1: Jakie to będą piękne piosenki, poznają państwo naprawdę różne oblicza Krystyny Giżowskiej, nawet takie, o których byście w ogóle Krysi nie podejrzewali. Także dziękuję ci bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia w poniedziałek.
2: Do widzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski?
2: Jestem.
1: Szewczyk?
3: Obecny.
1: Ziętarski? Ziętarski.
4: No jestem, no.
1: Świnki 3. Żart, rozrywka oraz goście. Już jutro od 14:00.
5: Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
15: Kochanie, teraz jest idealnie.
14: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
16: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
17: Została ostatnia reklama.
18: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
19: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
18: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
20: Skoda.

kwiaciarni wybiorę najdroższy mi kwiat, rodzince niedzielę umilę.

0: Emilia Czerwińska i Nie żałujmy tej miłości w Radiu Pogoda, a ja mówiłam Państwu, że po 17 gości to akurat dzisiaj w programie nie zabraknie. No i są z nami teraz, proszę, przedstawcie się.
1: Krzysztof Szewczyk.
2: Włodzimierz Szyndarski.
1: Wojciech Pianowski.
0: Zaczynają nowy sezon swojego programu. Powiecie słuchaczom, czego w tym nowym sezonie można się spodziewać?
2: Jasne, tego się odgadarzę.
1: A umiesz to robić w ogóle?
2: Oczywiście, będę to miał.
1: Już ci przeszło, dobra,
2: to fajnie. Nie żył.
0: To może ja powtórzę pytanie, czego można się spodziewać?
3: Po nas? Wszystkiego.
1: Tak, ja bym powiedział, że nawet niczego.
3: Jeszcze więcej.
1: I odłóż telefon, Włodek.
2: Nie mogę, dlatego że do mnie cały czas dzwonią wszyscy wielbiciele ciebie, twoi wielbiciele i Krzyśka. Do mnie dzwonią, ale...
1: No po co rozdajesz telefon wszystkim naokoło?
2: Ale dlaczego do mnie nikt nie zadzwoni?
1: A to tego ja nie wiem. Proszę Państwa, będzie wszystko to, co było i jeszcze trochę.
3: Zdecydowanie. Jeszcze 2 kilo.
1: Może 3,5.
0: Czyli po prostu świnki 3 w Radiu Pogoda. Kolejny sezon rusza już jutro, czyli w sobotę. Zapraszamy na program między 14 a 16. A już za chwilę w Radiu Pogoda kolejny gość.

0: chciałam powiedzieć, że to taka letnia piosenka, ale właściwie przecież takiego miejsca w kawiarence można też szukać, jak jest ciepły początek jesieni. Olgierd Buczek przed momentem w Radiu Pogoda i oczywiście, tak jak zapowiadałam, kolejny gość wpadł tutaj do mnie. Głos na pewno Państwo doskonale poznają. Witam.
1: Cześć Monia. Będę w sobotę i w niedzielę w Radiu Pogoda. Zdziwiona jesteś?
0: A powinna być.
1: Ja nie. Chociaż tęskniłem, bo wakacje były długie, jak w tym roku wyjątkowo też piękne. No ale piękne weekendy przed nami, bo przecież kolejne miesiące koncert życzeń w Radiu Pogoda. Także tylko dziękuję bardzo, że mogłem wpaść i już tak się przypomnieć Państwu, że niebawem się będziemy słyszeć.
0: Robert Janowski oczywiście, jak Państwo słyszą, wraca z koncertem życzeń w każdą sobotę i niedzielę od 10 do 14. Ja życzę Państwu już teraz przyjemnego weekendu, ale oczywiście zapraszam też na naszą pogodną potańcówkę, która startuje już po godzinie 18. A jeżeli chodzi o przyszły tydzień, to usłyszymy się o 15.30 w programie Najpiękniejsze Melodie Krystyny Giżowskiej, bo właśnie z Krysią będę rozmawiać o jej najpiękniejszych melodiach. Natomiast na całe pogodne popołudnie od poniedziałku zaprosi Państwa Wojtek Babiarczyk. Tak więc do usłyszenia, Monika Tarka.
2: Radio Pogoda. Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Przesiądź się na oszczędności. Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Łączy nas krew, która ratuje życie.
7: Bo dobrze jest się dzielić.
8: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
9: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
10: Bo warto być człowiekiem.
6: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
11: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
12: Ach, co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: W Polsce jest ponad 8 tysięcy Lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19 tylko w Pulsie.
16: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
17: Obiecaj, że zawsze będzie tak samo.
16: Zawsze.
17: Colin, dlaczego pokój się kurczy?
16: Bo szczęście jest za duże.
17: Miłość nie zna granic, ale świat niestety tak.
18: Piana Dni to opowieść o miłości. Miłości intensywnej i naiwnej. Czy udaje się przetrwać w świecie pełnym komplikacji? Bilety do nabycia w kasie teatru oraz na stronie www.teatropole.pl.
2: Została ostatnia reklama.
19: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
20: Desnoran?
19: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
20: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
21: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
19: Jak?
20: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
22: Po Desnoranie znika chrapanie.
21: Aflofarm.
23: Reklama.
24: Drogowskaz, Radia Pogoda.
0: Silny wiatr, przed którym MGW ostrzega dziś praktycznie całą Polskę, to alerty pierwszego stopnia, choć najsilniej ma wiać nad morzem, do tego przelotny deszcz i za ciepło nie będzie w weekend do 23, jutro do 20 stopni w niedzielę. Uwaga na Krajowej 94 po śmiertelnym wypadku utrudnienia w stronę Tarnowa. Do wypadku doszło na odcinku Kraków-Wieliczka.

0: promocję.
1: Radio Pogoda, czyli
0: poranki zaczynane z uśmiechem,
2: wspomnienia, które bawią,
3: popołudnia spędzane na rozmowie
4: i wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Została ostatnia reklama.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Reklama.
8: Słuchają Państwo Radia Pogoda, a za chwilę zaczynamy piątkową pogodną potańcówkę na naszej antenie, ale na razie wiadomości o godzinie 18.
9: Kierowcy Ubera protestują, chcą większego udziału w zyskach. Anestezjolog z zarzutami nadal może wystawiać recepty. Na cmentarzu w Łodzi spoczął bohater wojenny, a zarazem prawdopodobnie najstarszy polski youtuber.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
9: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kierowcy Ubera protestują. Aż 240 tysięcy pracowników z kilku krajów Europy, w tym Polski, złożyło pozew zbiorowy przeciwko firmie. Twierdzą, że stosowany przez firmę algorytm niesłusznie obniżał ich wynagrodzenia.
11: Wiemy, ile dostaniemy, ale nie wiemy, ile płaci klient. I tak naprawdę każdy kierowca może otrzymać do tego samego kursu inną stawkę. W zależności od tego, za ile wcześniej jeździł, na ile się godzi.
9: To efekt systemu, który w zależności od przejazdu zapewniał Uberowi różne prowizje. Od 25 do 50%. Firma odrzuca zarzuty, zapewnia, że system działał uczciwie. Jeden z lekarzy biorących udział w zorganizowanej grupie przestępczej handlującej opioidami nadal ma prawo wykonywania zawodu. Sprawa ma związek ze śmiercią czterech młodych kobiet w Krakowie. 58-letni Dariusz P. przed miesiącem został wypuszczony z aresztu za poręczeniem majątkowym w wysokości 500 000 zł. Ma postawione zarzuty pomocnictwa do wprowadzania do obrotu narkotyków oraz poświadczania nieprawdy w wystawianych receptach.
12: Ta sprawa już dotyczy kilkunastu osób i tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z taką większą ilością osób, które współpracowały ze sobą przy różnych czynach o charakterze przestępczym.
9: Mówi Tomasz Waszczuk z krakowskiej prokuratury okręgowej. Puck chce przypomnieć o swojej wyjątkowej historii. Stanie tam replika słowiańskiej Łodzi z czasów, gdy działał najstarszy słowiański port nad Bałtykiem. Na dnie Zatoki Puckiej archeolodzy odkryli pozostałości średniowiecznego portu. Władze miasta liczą, że nowa atrakcja przyciągnie turystów i zainteresuje ich dawnymi dziejami regionu, mówi burmistrz Hanna Pruchniewska.
13: Po pierwsze zależy nam na tym, żeby tam móc popłynąć taką replikę Łodzi, którą znaleziono na dnie, żeby była też taka praca osób, które będą na tej Łodzi, czyli będą mieli wiosła i tak dalej, będą normalnie wiosłowali, tak jak niegdyś.
9: Łódź będzie atrakcją nawet w czasie budowy, bo zobaczyć będzie można każdy ruch szkutnika.
13: Będzie to się działo pod namiotem transparentnym, będzie można się tej pracy przyglądać i będzie można w niej uczestniczyć. Czyli będzie można, nie wiem, w jakimś momencie szlifować, będzie można różnych rzeczy wykonywać.
9: Zgodnie z planem słowiańska, choć przypominająca łodzie wikingów, jednostka ma być gotowa w przyszłym roku. Mieszkańcy miasta Łodzi pożegnali porucznika Józefa Przedpełskiego, bohatera wojennego i najstarszego polskiego youtubera. Żołnierz kampanii wrześniowej Armii Krajowej i uczestnik Powstania Warszawskiego zmarł w wieku 105 lat. Spoczął w Alei Zasłużonych na łódzkim cmentarzu Doły. 10 lat temu, mając 96 lat, założył na YouTubie kanał Pan Józef, na którym opowiadał o historii i o swoich wojennych doświadczeniach. Po 9 dniach od gigantycznej powodzi w Nepalu udało się uratować dwóch robotników. Mężczyźni byli uwięzieni w tunelu elektrowni wodnej. To jedna z niewielu dobrych informacji z tego kraju, bo służby w ostatnich dniach odnajdują głównie zmarłe ofiary lawin. Mieszkaniec San Marino odtworzył drzewo genealogiczne całego państwa. Pracował nad tym 10 lat. Połączył w jednej bazie 42 tysiące osób, czyli nie tylko wszystkich mieszkańców tej niewielkiej republiki, ale też ich przodków. Jak mówi bohater tej opowieści, Giorgio Bologna, wszystko zaczęło się od rodzinnych opowieści jego babci.
10: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
14: Przemysław Pozowski, zapraszam. Australijski enfant terrible tenisa Nick Kyrgios może wracać do gry. Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa poinformowała, że kara zawieszenia nałożona na niego za pozytywny wynik testu na obecność kokainy właśnie się zakończyła. Australijczyk został zawieszony na miesiąc i musiał także poddać się kuracji. 31-letni tenisista to finalista Wimbledonu z 2022 roku. Niedzielne derby Londynu, Arsenal kontra Chelsea oraz szlagier we Włoszech, Inter kontra Napoli to najciekawsze wydarzenia piłkarskiego weekendu. W Europie. W Hiszpanii Barca zagra z Walencją.
10: Pogoda.
9: Jutro podobnie jak dziś, pochmurnie, deszczowo i wiecznie. Na wybrzeżu burze z porywami wiatru do 70 km na godzinę. Temperatura nadal w miarę przyjemna. 17 stopni na północy, co prawda, ale w centrum 22 stopnie, a na południu 25.

0: autopromocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już od poniedziałku o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta pianek, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
10: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
11: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
12: Marian, a gdzie mogę kupić
13: ten... Na mediaexpert.pl.
12: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
13: Barbara, na mediaexpert.pl.
14: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
17: Mamy niskie ceny.
18: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w bombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
19: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
1: Została ostatnia reklama.
20: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.

0: Autopromocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Koncert życzeń powraca już w ten weekend, sobota i niedziela od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
4: To w ogóle możliwe?
5: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
8: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
9: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
10: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział skłonu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
11: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych, ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
12: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Opole, telefon 777 100 100.
13: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
14: Desnoran?
13: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
14: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Jak?
14: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
16: Po Desnoranie znika chrapanie.
17: Aflofarm.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Mamy niskie ceny.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
22: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
23: Została ostatnia reklama.
24: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
25: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Reklama.
23: Drogowskaz Radia Pogoda.
1: Przelotny deszcz, do tego silny wiatr. Tak ma wyglądać dziś po południu i taka będzie zmienna pogoda w weekend. Trochę słońca, trochę deszczu, a do tego sporo wiatru. No i na upał nie ma co liczyć. Do 20 stopni w niedzielę, do 23 jutro. A dziś w Warszawie utrudnienia na Stadionie Narodowym koncert i do 20 wyłączone z ruchu będą ulice na Saskiej Kępie. Potem może zostać zamknięty most Poniatowskiego.

0: oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę, a do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie
1: niskie ceny. Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Do zobaczenia.
5: Przesiądź się na oszczędności!
6: Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Została ostatnia reklama.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
10: To jest Radio Pogoda i nasza piątkowa pogodna potańcówka. Krótka przerwa na najnowsze wiadomości, a potem oczywiście wracamy do potańcówki.
11: Wysłannicy Trumpa polecą na Ukrainę, podał przed chwilą Wołodymyr Zełenski. Utonięcie dziecka na basenie, eksperyment procesowy opóźniony. Dziady jutro zawładną Polską. Będzie narodowe czytanie Mickiewicza.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykańska delegacja jedzie na Ukrainę, Wołodymyr Zełenski potwierdził przed chwilą. Wysłannicy prezydenta USA Steve Witkoff i Jared Kushner będą w Kijowie w niedzielę. Wracamy do tragedii w łódzkim parku wodnym Fala. Pod koniec lipca utonął 7-latek mimo obecności ratownika na basenie. Nadal nie ustalono daty eksperymentu procesowego, który ma pomóc wyjaśnić tę tragedię, a to dlatego, że na basenie trwają prace konserwacyjne, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury Paweł Jasiak.
12: Eksperyment odbędzie się po 15 września. Jest to związane z pracami konserwacyjnymi w akwaparku. Ostateczny termin jeszcze nie jest ustalony, ale już trwają uzgodnienia. Głównym celem eksperymentu będzie właśnie sprawdzenie, jaka była widoczność.
11: Prokuratura zapewnia, że remont nie zaburzy eksperymentu. Jak dotąd nikt nie usłyszał w tej sprawie zarzutów. Atak na 17-letnią Polkę w Szwajcarii. Doszło do niego w miejscowości Bir na północy kraju. Mężczyzna przewrócił idącą pieszo młodą kobietę, ale Polka obroniła się przed próbą gwałtu. Wtedy napastnik rzucił się do ucieczki. Poszukuje go szwajcarska policja. Białostocki Samorząd i Stowarzyszenie Pacjentek Onkologicznych będą zachęcać do badań profilaktycznych. Polska jest na ostatnim miejscu w Unii Europejskiej pod względem wydatków na profilaktykę. Jakub Medek.
13: Białystok od kilku lat stara się poprawić ten fatalny wynik. Służy temu kampania Postaw na Zdrowie o zaczynającej się właśnie trzeciej edycji, mówi wiceprezydentka Eliza Cybulko.
14: Podczas tej kampanii mieszkańcy Białegostoku będą mogli skorzystać z badań, a także ze spotkań ze specjalistami.
13: Praktyczne znaczenie takich spotkań czy medycznych festynów z udziałem specjalistów, podkreśla Barbara Ićkowska, szefowa Stowarzyszenia Eurydyki, które tradycyjnie współorganizuje kampanię.
15: Często jest tak, że ktoś na badanie do lekarza albo nie ma czasu, albo nie chce się mówić, chcemy dotrzeć do tych osób.
13: Średnia unijna wydatków na profilaktykę zdrowotną to około 200 euro na mieszkańca. W Polsce prawie 10 razy mniej.
11: Jutro Polskę zdominują dziady Adama Mickiewicza. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie? Te słowa zabrzmią w całej Polsce podczas narodowego czytania. Agnieszka Wynarska.
16: Od miejskich placów po kameralne biblioteki wszyscy chętni zbiorą się w sobotę, by razem przypomnieć sobie to wielkie dzieło polskiego romantyzmu. Narodowe czytanie dziadów Adama Mickiewicza odbywa się pod honorowym patronatem pary prezydenckiej. Przypomina Joanna Pawłowska z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, która także włącza się w akcję.
17: Jak podkreślono w przesłaniu, to narodowe misterium, w którym przeszłość splata się z przyszłością, a dawne obrzędy tworzą przestrzeń do dyskusji o naszej tożsamości. Para prezydencka zachęca do czytania dziadów Mickiewicza we wszystkich zakątkach naszego kraju.
16: Można przynieść swój egzemplarz książki, zdobyć pamiątkową pieczęć i dołączyć do wspólnego głośnego czytania.
11: W ubiegłym roku czytano Jana Kochanowskiego, a 2 lata temu był Kordian.
8: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
18: Przemysław Pozowski, zapraszam. Polskie siatkarki zagrają w weekend o awans do finału Mistrzostw Europy. Biało-czerwone odważnie zapowiadają, że interesuje je przede wszystkim medal. Jutro o 18:00 półfinałowe starcie z Włoszkami, w którym to jednak rywalki będą faworytkami. Belg Wout van Aert z Team Wisma wygrał 13. etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania z metą w miejscowości Loja. To pierwszy w tym roku etapowy triumf van Aerta we Vuelcie, a 4. jego zespołu. Czerwoną koszulkę lidera zachował jednak Hiszpan Enric Mas.
8: Pogoda.
11: W nocy przelotne opady deszczu, a miejscami burze. Jutro zachmurzenie umiarkowane, czasem większe, też może przelotnie padać. W północnej połowie kraju możliwe burze. Temperatura od 17 na północy do 25 na południu. Wiatr nad morzem i w górach silny, a nawet bardzo silny.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

wiem, że tobie i mnie nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo. Jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

0: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
1: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
0: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
2: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 11 września Opole. Amfiteatr NCPP. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
3: Została ostatnia reklama.
0: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
1: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
0: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.

0: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Do zobaczenia.
5: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Została ostatnia reklama.
5: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Reklama.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, dom, piesiom, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

0: Panowie proszą panie, czyli pogodna potańcówka Radia Pogoda.
1: O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

0: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
1: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: problemem diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
4: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
3: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. A 4-pak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie 2. Kaufland.
5: Została ostatnia reklama.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: Cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Reklama.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Do zobaczenia.
2: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
3: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
2: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Została ostatnia reklama.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i TravistoFast.
9: Aflofarm.

0: Gabinet masażu, słucham.
1: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
0: Cześć, a co się dzieje?
1: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
0: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
8: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Burzaka 6.
9: Została ostatnia reklama.
10: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
11: Te kity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
10: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
1: Reklama.

Usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Do zobaczenia.
1: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed Tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonów.
2: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6.
3: Została ostatnia reklama.
4: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
5: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
4: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
6: Reklama.

0: jestem.
1: Zakochaj się.

Dzień dobry, tu Dorota Szalongowska. Bardzo, bardzo pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda i życzę dobrego dnia albo dobrego życia, po co się ograniczać.

0: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Do zobaczenia.
1: Reklama.
2: Raz, dwa, trzy. Dawno.

0: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Do zobaczenia.
1: Została ostatnia reklama.
2: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie. Kabaret K2. 11 września Opole. Amfiteatr NCPP. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.

0: pogoda, czyli
1: poranki zaczynane z uśmiechem.
0: Wspomnienia, które bawią.
2: Popołudnia spędzane na rozmowie.
3: I wieczory pełne gwiazd.
4: Radio Pogoda.
5: Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Przesiądź się na oszczędności.
8: Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety.polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
9: Została ostatnia reklama.
10: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 11 września Opole. Amfiteatr NCPP. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
6: Reklama.

0: to promocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już od poniedziałku o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonów.
5: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6.
1: Została ostatnia reklama.
6: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 11 września Opole. Amfiteatr NCPP. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.

Kiedy jadę samochodem, słucham Radia Pogoda i bardzo, bardzo Państwa zachęcam, żebyście robili to samo. Alicja Węgorzewska.

Szanowni Państwo, nazywam się Piotr Bugartyk, autor z własnym krzesłem. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda.

parterku. Babcia w oficynce drepce żądna informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana Sodomką Gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Ziuteczkiem, głos babu dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.

Te wszystko się wyłuszcza i w ogóle się staruszki na parter nie wpuszcza. Aż rodzinnie osiągniemy, prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej, a jak nam już będzie lepiej,